po barażach, no to ciężej się wstaje. Szczególnie, gdy się czeka na te mecze całymi dniami lub tygodniami. No dobrze, dzisiaj Julita, Piotr, Leopold, Ingebora, Rościsław, Zdobysław i Abdon. To oni życzą, ja im życzę wszystkiego najlepszego z okazji imienin z nietypowych świąt. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika. Także na pewno jakieś ciasto przyjacielowi można upiec. Chociaż nie wiem, czy sernik się piecze. Piecze się niektóre serniki.

I na listę aferowych nowości również będziemy sobie zaglądać. Moi drodzy, dzisiaj Sad Smiles, to teraz Plastic World na ficie John Porter. To właśnie pierwsza dzisiejsza nowość.

0: To co, oglądałeś ten Wielki Błękit w końcu, czy nie?
1: O nie, wiedziałem, że jak... Miałem nadzieję, że się nie pojawi. Po pierwsze, Jerzy Kociur z całą sympatią, a po drugie, że jak się pojawi, a będzie właśnie przed serwisem, to nie zdążysz zagadać, no ale cóż.
0: Ale zdążyłem zagadać i wszystko wyszło na jaw.

0: tych barw pociemniejsze, bardziej intensywne. Linie je wyznaczające będą prowadzone płynnie, co ma być nawiązaniem do fal ultradźwiękowych, którymi porozumiewają się pszczoły.
1: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Rozpoczęły się już prace rozbiórkowe pod projekt, w związku z czym zamknięto dla spacerowiczów teren w rejonie ulic na Stoku i na Szańcach.
2: A może na koncert?
1: Pianiści ze Stanów Zjednoczonych zagrają w Urzędzie Miasta. Dziś o godzinie 19 w sali białej będzie można usłyszeć utwory Chopina, Lista czy Ravela. Artystami, którzy odwiedzą Poznań, będą Dominik i Kasper Joder. Pierwszy z nich mimo młodego wieku jest laureatem nagrody Złoty Medal w Kościuszko Foundation Young Pianists Competition, zaś drugi zdobył nagrodę specjalną w jury w San Jose International Piano Competition. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam o 7.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Ależ bolą te newsy o Lechu i będą boleć jeszcze długo.

0: Ale nie boli na pewno jedna informacja, która jest bardzo ważną, że został nam jeden dzień do weekendu, moi drodzy. Mamy czwartek, 30 dzień lipca, godzina 7.01 już na zegarku.
1: Imieniny dzisiaj obchodzi Julita, Piotr, Leopold, Ingebora, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Najlepszego wszystkiego życzymy.
0: Tak, spoglądam sobie na imię Piotr i wydaje mi się, że to jest chyba imię, które najwięcej razy w roku imieniny obchodzi.
1: To jest tego sporo.
0: Jest
1: to
0: takie
1: na pewno
0: codzienne albo co dwa dni jakoś minimum, tak by to wyszło. W ogóle nie wiem, czy jest takie zestawienie najpopularniejszych. Sprawdzimy, zobaczymy, przeczytamy i wam powiemy.
1: Myślę, że Jan jeszcze mógłby się tam znaleźć. On też często ma.
0: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni w kalendarzu, Dzień Sernika dodatkowo, więc jeżeli chcemy się przyjaźnić, to musimy razem lubić sernik z rodakami.

0: Prawdziwi rozłamowcy chcą, żebyśmy dalej zajmowali się sobą, a my chcemy iść dalej. Tak mówił wczoraj w Sejmie Mateusz Morawiecki i ogłosił, że razem ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus zakłada swój własny parlamentarny klub pod tą samą nazwą. W sumie to 40 posłów i jeden senator. Kto odchodzi? Kto wyrzuca? Takie informacje na stronie pierwszej również znajdziecie. Kto jest nowym, kto nowym wicemarszałkiem? Zostanie również informacja na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu na stronie szóstej. No i pytanie, bo pod znakiem zapytania są kolejne układanki, na przykład dotyczące wicemarszałka. Jeszcze nie wiadomo, czy o swojego przedstawiciela upomni się klub Morawieckiego właśnie na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. Na ten temat sobie trochę będziecie mogli poczytać. O trzęsieniu ziemi w Japonii również słów kilka na stronie pierwszej zostało napisanych. Rośnie liczba ofiar, ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów bierze udział w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w południowo-zachodniej Japonii. Według stanu na godzinę 8.30 japońskiego czasu, na godzinę 1.30 wczoraj potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg. Tak powiedziała Sanae Takaichi, szefowa japońskiego rządu. Japońska agencja meteorologiczna ostrzegła, że w ciągu najbliższych tygodni nie można wykluczyć ponownego wstrząsu o magnitudzie sięgającej 7. Władze wydały zlecenie ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. To na stronie pierwszej, a we wnętrzu dzisiejszej Gazety Wyborczej, na przykład w temacie dnia, o szpitalach poczytamy, które wprowadzą rejestr czasu pracy. Lekarze będą odbijać karty. Jeśli odejdą, to trudno. Tak mówi o lekarzach Józef Tomal, starosta Myślenicki, który jeszcze w tym roku chce wprowadzić w podległym mu szpitalu elektroniczną ewidencję czasu pracy lekarzy i pielęgniarek. Przyznaje, że powodem są doniesienia o patologiach, które miały miejsce w szpitalach w całej Polsce. Anna Kolet na stronie czwartej i na stronie piątej ten temat opisuje. To w temacie dnia, to w Gazecie Wyborczej.
1: W Rzeczpospolitej czytam o jednolitym pliku kontrolnym. Największe firmy muszą do końca lipca przesłać fiskusowi księgi rachunkowe w formie JPK. Właśnie w tekście Przemysława Wojtasika czytamy: teraz skarbówka będzie miała już wszystko jak na talerzu. Tak eksperci mówią o nowym obowiązku raportowania firmowych danych. Dla biznesu to większa rewolucja niż KSeF. Też to możemy przeczytać w następnych latach. Nowe obowiązki czekają kolejne firmy, nawet mniejszych przedsiębiorców niż tych największych. Tylko i wyłącznie. Nikogo to nie powinno minąć. I ten tekst na jedynce Rzeczpospolitej, a jego rozwinięcie na stronie dziewiątej. Oczywiście czytamy też o Mateuszu Morawieckim i jego klubie Rozwój Plus, ale tutaj już się nie będziemy rozwijać. Czytam w takim razie o handlu. W tekście Piotra Skiwrońskiego czytam: umowa handlowa z Unią Europejską z krajami Mercosuru od początku budziła duże obawy polskich rolników. Tymczasem pierwsze dane Ministerstwa Rolnictwa pokazują, jak korzystny ten bilans jest. W maju wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do państwa Mercosuru, wzrosła z 4,6 miliona do prawie 6 milionów euro, a import spadł o 13 ponad procent, to około 141 milionów euro. Zmniejszył się również deficyt handlowy, ale eksperci studzą ten optymizm. To, że w życie umowy weszły tak dobrze na początek, to nie znak, że tak będzie wyglądało to do końca. Czytamy jeszcze na jedynce Rzeczpospolitej o tym, że Europejczycy chętniej kupują auta na prąd. No i faktycznie w tym roku po raz pierwszy więcej zostało kupionych w Unii Europejskiej aut elektrycznych niż tych benzynowych. To na jedynce Rzeczpospolitej, a rozwinięcie tego tekstu na stronie 13.
0: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej na stronie pierwszej. O boju firm z rządem, o cudzoziemców możemy poczytać. Narasta napięcie na linii rząd-pracodawcy w sprawie zatrudnienia obcokrajowców. Kością niezgody jest praca obywatela Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Spór dobrze obrazuje, jak bardzo brakuje w Polsce spójnej polityki migracyjnej. Rząd chce zaostrzyć wymogi związane z zatrudnieniem obywateli trzech wymienianych państw, między innymi z uwagi na naruszenia przepisów, jakich się dopuszczają, i ryzyko masowej migracji. Decyzja ta dla pracodawców oznacza jednak, że w sytuacji braku rąk do pracy dodatkowo ogranicza się im możliwość zatrudnienia cudzoziemców. Dlatego zapowiadają kontrofensywę, między innymi w Radzie Dialogu Społecznego, czyli Forum Konsultacji Pracodawców, Związków Zawodowych i Rządu. Patrycja Otto ten temat opisuje na stronie pierwszej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Dodatkowo o nowych pomysłach w sprawach

0: najmu krótkoterminowego, pisze Renata Krupa-Dąbrowska. Pojawiają się kolejne poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd chce zmienić zasady wykreślania z rejestru tych lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Strona pierwsza, strona czwarta. Więcej na ten temat na stronie pierwszej jeszcze o krachu w Seulu i o stratach producentów chipów. Załamanie kursów akcji na seulskiej giełdzie wymusiło przeprosiny ze strony polityków za dopuszczenie do obrotu instrumentów z dźwignią finansową, które doprowadziły do strat inwestorów indywidualnych. Przykro nam, że nie spełniliśmy należycie oczekiwań opinii publicznej, tak powiedział w środę Lem Eokweong, szef Komisji do Spraw Usług Finansowych w Seulu właśnie. Strona pierwsza oraz strona szósta. Więcej na ten temat. Dodatkowo wykresy na stronie pierwszej o największych producentach półprzewodników i mikroprocesorów na świecie.
1: Jeśli chodzi o głos Wielkopolski, tam czytamy, że organizatorzy Bittersweeta obiecują, że w tym roku mieszkańcy nie odczują negatywnych skutków trzydniowej imprezy. Duzi artyści się pojawią i będzie też ich sporo, no ale faktycznie ten smak taki po zeszłym roku jest nieco słodko-gorzki z racji kontrowersji wokół śmieci i zadeptania zieleni na Cytadeli. O tym możecie przeczytać w głosie Wielkopolski oraz o tym, że długie kolejki dla zwykłych

0: elektryczny.
1: Rok 1985, wtedy to w warszawskim Torwarze odbył się pierwszy polski koncert z Depeche Mode. My Depeszów nie będziemy dzisiaj grali, bo mamy daty ważniejsze, moi drodzy. A w 2017 roku we Wrocławiu zakończyły się 10 World Games. Jeżeli się zastanawiacie w ogóle, czym jest impreza World Games, no to to impreza, w której programie znajdują się dyscypliny sportowe niereprezentowane na Igrzyskach Olimpijskich. Czyli prawdopodobnie, jak sobie pomyślicie o jakimś sporcie typu dziwny, no to on w takim World Games się znajdzie. Zastanawiasz się nad listą pewnie.
2: Ja wiem, że jest tam squash, wiem, że jest tam... No zapomniałem już.
1: Sumo, wspinaczka, wrotkarstwo, korfball, karate, trójbój siłowy, kulturystyka, bilard, kajak, polo, wakeboarding, fin swimming, jiu-jitsu, softball, bieg na orientację na przykład jest, narciarstwo wodne. Wiele różnych dyscyplin sportowych. 2017 to był moment, kiedy we Wrocławiu właśnie takie igrzyska World Games były, odbywały się.
2: Czyli zakończyły się już dokładnie, tak, mówiąc. Wszelkie dziwne sporty, ale też takie, których po prostu na olimpiadzie nie znajdziemy. My zaglądamy w takim razie do kalendarium muzycznego, tam 30 dzień lipca 1958 rok. Urodziła się Kate.

0: No i zaczęło się sypać. W 75. AGF Aarhus zdobyło trzeciego gola. No i co? W takim razie w dwumeczu było już 4-4. Nastąpiła dogrywka. Tam Filip Jagiełło w 95. minucie w dogrywce już strzelił gola. Dał trochę nadziei kibicom. No ale cóż, Duńczycy szybko doprowadzili do remisu ponownego. Doszło do karnych i nawet w tej pierwszej rundzie rzutów karnych było dość pozytywnie, bo Jagiełło wykorzystał swój rzut karny, a z kolei Duńczycy nie wykorzystali swojego. Wydawałoby się, że to już będzie spłatka, tym bardziej, że strzelaliśmy, Lech Poznań strzelał na bramkę, za którą byli kibice Lecha też Poznań. No ale niestety, no nie wykorzystali swojej szansy. No i odpadli. I niestety odpadli. Ten koszmar niestety się ziścił. Chyba nikt tego nie przewidywał. Lechitów czeka teraz walka w kwalifikacjach Ligi Europy, gdzie rywalem będzie za tydzień KL Klaksvik z Wysp Owczych. No, a ten blamasz oglądało 36 tysięcy osób, 36215 osób, taka była frekwencja na ulicy Bułgarskiej. No i cóż, zostało tylko liczyć na tą Ligę Europy, no i pocieszyć się, że no co, ewentualnie taką Ligę Europy będzie łatwiej wygrać, prawda? No ja chciałbym przytoczyć jeszcze słowa naszego słuchacza Mateusza, który napisał: straciłem ochotę na wszystko, dawno takiej, muszę to powiedzieć, szmaty na twarzy nie czułem. No tak się czuli właśnie kibice i ten niesmak pozostanie jeszcze na długo. Wstydu nie było, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. Oni przegrali w dwumeczu 2-1 z Fenerbahce. No można powiedzieć, że Fenerbahce jednak wyższej klasy zespół, a Górnik jednak im się stawiał. No ale odpadł koniec końców. No nie blamarzem przynajmniej, bo tak bym nazwał ten drugi mecz Lecha. No niestety.
1: Niestety tym razem nie wyszło, moi drodzy, ale z polskimi zespołami to tak jest, że w sumie to często szanse są 50-50 albo 40-40, no i potem wychodzi jak wychodzi. Zaglądając do tego, co w świecie tenisa się dzieje, no to tutaj mieliśmy nadzieję również na kolejny etap turnieju City Open, to turniej w Waszyngtonie, w którym Kamil Majszak swoją rakietę podejmował, no i grał z Taylorem Fritzem we wczorajszym meczu 1/8 finału. Niestety ten mecz przegrał, to 3-6 i 4-6. Z tego powodu, jeżeli chodzi o turniej single mężczyzn, no to tutaj już żadnego naszego reprezentanta nie zobaczymy, ale jeżeli chodzi o turniej singla kobiet, no to przypominam, że w miniony wtorek Magdalena Fręch wygrała z Ann Lee 6-4 i 6-3. O, dokładnie taki sam wynik, tylko że odwrotny, jeżeli chodzi o reprezentację w singlu mężczyzn i w singlu kobiet. No właśnie, no i z tego powodu Magdalena Fręch zmierzy się z Jessicą Pegulą dzisiaj po godzinie 21:00. Na pewno będzie to trudne spotkanie. Trzymamy za Magdalenę Fręch kciuki. To 1/8 finału. To City Open, to Waszyngton.
0: A przechodząc do Ligi Narodów, jeśli chodzi o siatkówkę, to od środy w chińskim Ningbo trwają właśnie te rozgrywki. Słowenia i Japonia wywalczyły już półfinały, a my dzisiaj obejrzymy o 13:30 czasu polskiego oczywiście mecz z Ukrainą, która debiutuje w tych rozgrywkach, jeśli chodzi o fazę finałową. No i cóż, pozostało nam trzymać kciuki w takim razie za Polaków, żeby chociaż jakimś sukcesem sobie zapomnieć, że tak powiem, te rozgrywki, jeśli chodzi o rundę kwalifikacyjną Ligi Mistrzów Poznania.
1: A ty wiesz, jak wygląda drabinka tej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn? Bo ja się tak zastanawiam, jeżeli dwa ćwierćfinały się już zakończyły, wygrała Słowenia, wygrała Japonia, znaczy my nie możemy, nie może się tak zdarzyć, że my trafimy albo na Słowenię, albo na Japonię?
0: No, tak się może zdarzyć, jak najbardziej.
1: O, czyli to potem rozlosowywane jest.
0: Mi się wydaje, że może ta drabinka już
1: mi się to są
0: gdzieś...
1: w bajkach, a do godziny 8 zostało 5 minut, moi drodzy. Trzymamy kciuki, po 13:30 rozpocznie się mecz Polska-Ukraina. Ćwierćfinał.

0: Godzina
1: Panie,
0: 8 wybiła.
1: A co tu dają?
2: Jak to? To najlepszą kawę.
0: Na naszym zegarku, a na naszej antenie robią się naprawdę bardzo ciekawe elementy. O kawie ktoś tam chyba coś mówił z tego, co słyszę.
3: Nie, faktycznie.
0: O, słychać, nie słychać?
4: Teraz słychać mnie. Faktycznie coś o kawie było. Chyba komuś brakuje tej kawy, mi się wydaje delikatnie.
0: Ja bym bardzo serdecznie sobie przyjął i dodatkowo bardzo serdecznie spotkałbym się z naszą poranną kurą, moi drodzy.
4: O, jak pięknie.
0: Minuta po 8.

0: No i chyba kura nawet wypiła tą kawę w takim razie, prawda?
1: Obudziła się, to na pewno, można tak powiedzieć. Moi drodzy, 8.01, prawie 8.02 już na naszym zegarku. 30 dzień lipca mamy w kalendarzu. Można, już prawie można powiedzieć. Koniec lipca, za chwilę znowu zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
0: Znowu chyba ominąłeś jakieś słowo, mi się wydaje. Ale faktycznie, koniec lipca. Najwyżej jak w lipcu się nie puści płyty, to można zawsze w grudniu, prawda?
1: To prawda, to prawda. Też tak się wszystko może zgodzić.
0: Czwartek w razie czego, o to chodzi też.
1: Ja z tego powodu trochę smutny jestem, bo jak często mi się na poranku zdarza powtarzać, że ja żyję w miesiącu, w którym tak naprawdę, który tak naprawdę już dawno temu minął, no to dokładnie jest tak samo. Według mnie jest maj jakoś mniej więcej.
0: No to już dawno minął rzeczywiście w takim razie.
1: A tu już koniec lipca.
0: To ja mogę powiedzieć, że żyję spokojnie czerwcem. No. Nie jestem aż tak zacofany, prawda? Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika, a imieniny dziś obchodzili Lita i Piotr. To z takich bardziej popularnych imion, bo reszta to takie już bardziej wymyślne. Tak
1: Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Nie wiem, ja to żadnej wymyślności nie słyszę, tylko zupełnie normalne imiona. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. Za chwilę zajrzymy sobie do płyty tygodnia w Radiu Afera, oczywiście. No i przysłowie jeszcze.

0: Zaglądamy w takim razie, a tam świetnie, od Sunbird. Okładka w takim razie jest niebieska i jest świetna oczywiście. Polecamy ją
1: sprawdzić.
0: Okładka
1: jest niebieska, dlatego że jest świetnie? Tak to zostało połączone?
0: No, można tak powiedzieć. No.
2: Drugi album Sunbirdów, moi drodzy.
1: Było dużo tworzenia, było dużo nagrywania, było dużo myślenia, wszystko to zostało wywalone do śmieci, no i Sunbird wraca po długim czasie z kolejnym wydawnictwem. 11 kawałków na nim się znalazło, zagraliśmy. O! Już większość. No a teraz czas na numerek 9.
0: Zadzwoń do mnie tam w takim razie, ale nie proszę was, żebyście do nas dzwonili. Nie teraz w takim razie, żeby posłuchać. Właśnie, zadzwoń do mnie od Sunbird.

0: ogromną przebudowę. Ma być więcej zieleni, co jest wspaniałe. Mają być uporządkowane ogródki restauracyjne, tak żeby deptak był bardziej przyjazny mieszkańcom. Nie tylko nastawiony wyłącznie na turystykę. Podobno koniec prac jest zawany na 27 rok. No zobaczymy. Na pewno dzięki temu, że żyjemy tutaj sobie spokojnie w Tibidabo, doceniamy zalety takiego spokojnego mieszkania, chociaż oczywiście mieszkać w centrum jest też świetnie, bo jest po prostu wszędzie blisko i jak się ma dobrą miejscówkę, to można przecież się schronić przed tłumem. W ramach tych podsumowań ostatniego miesiąca no nie sposób nie powiedzieć o tym, że właśnie był mundial i Hiszpania zwyciężyła, co oglądałyśmy na ulicy Paralel. Po prostu w barze wystawiono telewizor i my no nie zabukowałyśmy sobie wcześniej stolika. Stałyśmy razem z całym tłumem, pół ulicy Paralel oglądało razem z nami te transmisje i to było naprawdę, naprawdę świetne. No sam mecz, jak sami wiecie na pewno i same wiecie, nie był porywający. Od razu z góry, no nie wiem, przepraszam, fanów, kibiców Argentyny, ale no naprawdę ciężko powiedzieć coś dobrego o ich grze. No w każdym razie tak. Cieszę się, że kibicowałam Hiszpanii szczerym sercem i bardzo też się cieszę, że wygrała to, co było po meczu. Radość tłumu, radość ludzi, taniec, impreza, radość, krzyki, śpiewanie. No to było coś niesamowitego. Zupełnie tego nie planowałyśmy, szczerze mówiąc, wybierając się na miesiąc ponad do Barcelony. Także to było naprawdę świetne. Więc wydarzył się mundial, wydarzyła się niesamowita parada równości. Cały weekend właściwie tęczowy, marsze, koncerty, imprezy. To było naprawdę super. A przy tym ja cały czas chodziłam do szkoły językowej świetnej. Jeżeli byście szukali jakiejś szkoły językowej w Barcelonie, to bardzo polecam Camino. No naprawdę niesamowita, bo nie dość, że mamy zajęcia rano po 5 godzin, nie dość, że ludzie są z całego świata w grupach, świetne dziewczyny, świetni faceci, którzy po prostu spędzają wakacje ucząc się języka, co za w ogóle czat. To nie dość, że właśnie uczestnicy, uczniowie super, nauczyciele też, a sama szkoła jest po prostu też takim miejscem, który mega łączy właśnie wszystkich, ponieważ po przedpołudniowych zajęciach popołudniami są zawsze wycieczki po mieście w prostym, fajnym hiszpańskim. Są imprezy integracyjne, jest wspólne tańczenie salsy, jest wspólne gotowanie paei, wspólne wyjazdy sobotnie, także naprawdę jeżeli ktoś jest sam, jeden i by się bał przyjechać do Barcelony, uczyć hiszpańskiego w ogóle bez obaw, nie bójcie się, przyjeżdżajcie, bo Camino się z wami po prostu super zaopiekuje. Także dużo się fantastycznych rzeczy wydarzało, miałyśmy gościnie, część z nich tutaj usłyszałyście w Radio Afera, bo Gosia Kuzdra opowiadała o Filmotece de Catalunya, o Comedy Club. Z kolei Justyna opowiadała o języku hiszpańskim, o różnych dziwnych przekleństwach, o kobietach też w Hiszpanii, w Katalunii. Natalia opowiadała o tym, jak się studiuje w La Salle animacji, efekty specjalne. Także super, super czas w tej Barcelonie. Do tego oczywiście całe inne życie, bo jedzenie tapasów, pinchosów, oglądanie flamenco w Poblesek, odpoczywanie w parku Montjuic jak najbardziej, plaże Badalona i Blanes, wizyta w Cadaqués, czyli w miejscu, w którym żył i mieszkał Salvador Dali. No niesamowite historie, a do tego jeszcze na koniec, bo patrzę na zegarek, jak zawsze patrzę na zegarek i widzę, że już mijają minuty konieczne na zamknięcie audycji i rumby. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o akcencie polskim tutaj w Barcelonie. Polskim, ale też i międzynarodowym, bo w czerwcu otworzono ogrody papuszy romskiej niezwykłej poetki Bronisławy Weiss. Tutaj właśnie Rada Miejska Barcelony postanowiła uhonorować jej twórczość i mamy Hardens. Papusza, co jest naprawdę zupełnie niezwykłe. A przy okazji papuszy i Romów chciałabym też wspomnieć od razu o Rosalii. A to Rosalia jest z Barcelony i Rosalia wydała album Los Angeles, na którym śpiewa ballady cygańskie Lorki, też wielkiego, niezwykłego poety hiszpańskiego. Także to wszystko się tutaj jakoś tak świetnie przeplata. Chciałabym jeszcze wspomnieć o wielkich kobietach Barcelony, ale o tym może innym razem. Właśnie tak rozmawiałyśmy z dziewczynami, że chętnie byśmy więcej minut poświęciły rozmowom o Barcelonie, o jej sztuce, kulturze, o Katalonii, więc może coś się więcej uda zamieścić. Ja się z wami żegnam bardzo gorąco, ale żegnam i jednocześnie zapraszam na sierpień, bo w sierpniu w tych samych porach, 8:30 we wtorek i 8:30 w czwartek, będę z wami się spotykać, ale z Zanzibaru, i będzie to podróż i w czasie, i w przestrzeni, ponieważ będę wspominać Zanzibar, którego już w ogóle nie ma. Audycja Maneno ze mną, Ewą Chylak, we wtorki i w czwartki o 8:30 i Zanzibar, jakiego już nie ma. Bardzo wam dziękuję, bardzo was gorąco pozdrawiam i ślę ostatnie adios. Ciao.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Panowie?
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowa.

0: Ścisław, Zdobysław i Abdon obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego.
1: Im życzymy. Jak najbardziej. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dzisiaj obchodzimy oraz Dzień Sernika. A jeśli chodzi o to, co po kolejnym utworze, no to przychodzi czas na rozmowę z notariuszami, którzy już na festiwalu Paul and Rock się znajdują od wczoraj, by bezpłatnie tłumaczyć uczestnikom zawiłości prawa. Między innymi o tym też porozmawiam z notariuszem Krzysztofem Begerem Smurzyńskim, czyli członkiem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu. Zostańcie z nami w takim razie, żeby posłuchać.

0: rozwiązania i przychodzi z innymi do nas, do notariuszy, do kancelarii notarialnej. My wyszliśmy ze swoich biurek i po to, żeby poznać się w tej luźnej atmosferze, ale porozmawiać również o poważnych sprawach i rozwiązywać poważne problemy.
1: Od wczoraj festiwalowicze odwiedzają wasz namiot. Jak frekwencja wygląda na ten moment?
0: Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. To był dopiero pierwszy dzień rozruchowy, a działaliśmy na pełnej parze od godziny 10 do godziny 20 przez cały dzień.
1: Okej. Okay. To wasz trzeci raz w ogóle na Poland Rocku. Czy coś nowego czeka uczestników tym razem? Czy możecie zaskoczyć?
0: Rozwijamy warsztaty z dziećmi, ponieważ zajmujemy się również pomocą przy sprzedaży, nabywaniu nieruchomości, domków, być może czasem hoteli, to uruchomiliśmy grę, którą zna niemal każdy z nas, która kojarzy się ze zdobywaniem nowych nieruchomości na ogromnej planży. Razem z dziećmi możemy przed naszym namiotem notariuszy tutaj pograć tę grę.
1: Notariusz jest często nazywany osobą zaufania publicznego. Wy takie zaufanie też właśnie pokazujecie na Poland Rocku. A co w praktyce jeszcze oznacza tak dla zwykłego obywatela zawód notariusza?
0: Oznacza to, że ma do kogo pójść i właśnie zaufać, powierzyć swoje codzienne sprawy, powierzyć sprawy swoje na przyszłość, a również jak ich zabraknie w przyszłości, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich najbliższych, dla swojej rodziny.
1: A jak w ogóle reagują festiwalowicze, kiedy widzą wasz namiot? Z jakimi sprawami może najczęściej pukają do was uczestnicy festiwalu?
0: Najczęstsze pytania, z jakimi się spotykamy, to są pytania dotyczące przyszłości i dziedziczenia. Jak prawidłowo napisać swój testament, żeby to, co założyli, że chcą, żeby się zrealizowało, kiedy ich zabraknie, żeby prawidłowo, zgodnie z ich przemyśleniami i założeniami skonstruować testament.
1: Jasne, rozumiem. A czy mimo wszystko coś was jeszcze zaskakuje? Jakieś pytania albo takie może, nie wiem, najbardziej zabawne też poniekąd sprawy czy sytuacje? Czy z takimi też sprawami podchodzą do was uczestnicy Poland Rocku?
0: Coraz więcej podróżujemy, ale nie tylko wyjeżdżamy za granicę, żeby wypoczywać, ale także pracować. Coraz więcej majątku jest zgromadzone nie tylko w Polsce i za granicą. I takie sprawy z elementami i polskimi, i zagranicznymi stają się coraz bardziej skomplikowane, również w sferze dziedziczenia. Jest to codziennością, ale możliwości i krajów, kombinacji tych sytuacji jest tak wiele, że nie zawsze są to dla nas łatwe do rozwiązania zadania, ale również z nimi sobie radzimy.
1: Rozumiem. Wy jesteście, tak jak wspomniałeś, od godziny 10 do 20. Codziennie, rozumiem.
0: Codziennie, aż do soboty.
1: Czy mimo wszystko zdążycie gdzieś jeszcze pójść, że tak powiem, żeby posłuchać lub zobaczyć paru artystów, czy raczej gdzieś tam pomiędzy słuchacie bardziej właśnie i uczestniczycie w samym Poland Rocku, tak bardziej od tej strony biernej, nieaktywnej? To mnie ciekawi też.
0: Przyjechali tu notariusze z całej Polski, które mają poczucie, że warto tu przyjechać, z najdalszych zakątków i jest nas tak dużo, że wymieniamy się w swoich zadaniach, po to, żeby mieć energię przez cały czas, ale również, żeby móc odpocząć od tych obowiązków, rozmów i mieć chwilę czasu dla siebie.
1: Jasne, rozumiem. Młodzi ludzie często wkraczając w dorosłość, wkraczają w nią bez podstawowej wiedzy prawnej. Tak wygląda rzeczywistość. Jakie są takie największe pułapki, przed którymi przestrzegacie może?
0: Nie czytanie tego, co się podpisuje. Łatwo jest kliknąć po to, żeby pójść dalej, nawet nie wiedząc tak naprawdę, na co się wyraża zgodę, na to takich codziennych sytuacjach. A przy tak poważnych rzeczach, jak własne zabezpieczenie własnej przyszłości, czy zabezpieczenie tego, żeby mieć swoje własne mieszkanie, nabycie w sposób bezpieczny, trzeba przeczytać wszystko i notariusze czytają całe akty notarialne po to, żeby było, każdy wiedział, co podpisuje.
1: Rozumiem, że to jest też pewnie najczęstszym błędem przy sporządzaniu w ogóle dokumentów, przy podpisywaniu umów, to, że nie czytamy ich w ogóle, rozumiem.
0: Dokładnie tak. Chodzi właśnie o to kliknięcie, żeby tylko zatwierdzić i pójść dalej.
1: Rozumiem. Program wasz uzupełniają warsztaty, prelekcje oraz quizy i gry edukacyjne, o których też już wspomniałeś. Te gry edukacyjne są z nagrodami również. No jestem ciekaw, jak w programie to w ogóle będzie wyglądać, bo tam możemy znaleźć takie nazwy jak notariusz w Ramonesce, czyli o związkach partnerskich i ślubach humanistycznych, ale też na przykład grę o tron. Kto przejmuje tron, czyli sprawy spadkowe właśnie u notariusza. Co jeszcze w programie? W takim razie.
0: Również elementy dotyczące kredytu, najmu,

0: możliwość odpoczęcia, kiedy dzieci grają w tę grę związaną z kupowaniem nieruchomości. Rodzice mogą usiąść obok na leżaku i albo odpocząć, albo swobodnie z nami porozmawiać.
1: Jasne, rozumiem. A jaka jest może taka najważniejsza rada, którą chcielibyście, aby każdy festiwalowicz zabrał ze sobą do domu po wizycie w waszym namiocie?
0: Chcemy, żeby wszyscy dobrze, swobodnie się czuli i nie mieli obaw przed przychodzeniem do nas i rozwiązywaniem swoich codziennych spraw razem z nami.
1: Rozumiem. Nie powinni się też martwić o koszty, jeśli o to chodzi? Jak to wygląda, jeśli chodzi o pójście do notariusza? Czy na początku możemy dowiedzieć się o samej cenie? Możemy ją gdzieś znaleźć, jeśli chodzi o taką poradę? Czy dopiero po fakcie tego możemy się dowiedzieć?
0: No, koszty, tak jak zawsze, dowiadujemy się przed zakupem zarówno produktu, jak i usługi, także również o kosztach możemy porozmawiać. One są uregulowane w sposób maksymalny rozporządzeniem ministra i można pójść do kancelarii, zadzwonić do kancelarii, czy porozmawiać z nami o swojej sprawie, a też poinformujemy z wyprzedzeniem, zanim rozpoczniemy ją rozwiązywać, w jaki sposób, jaka będzie wysokość tych kosztów. Ta informacja o kosztach czy sposobie rozwiązania przez notariusza potrzeb naszego każdego klienta jest zawsze wcześniej bezpłatna sama rozmowa. I w tej rozmowie można dowiedzieć się, jaki będzie koszt ostatecznie podpisania aktu notarialnego.
1: No właśnie, wspomniałeś też wcześniej o tych, że dla tych najmłodszych sporo znajdzie się też tych gier czy zabaw. Rozumiem, że takich też jest sporo od wczoraj na Polendroku.
0: Codziennie od samego rana, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, są gry z nagrodami. Zapraszamy serdecznie do namiotu notariuszy.
1: Zainteresowani znajdą was właśnie w strefie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych. Dyżurujecie w godzinach od 10 do 20. Znajdą właśnie się również oczywiście atrakcje dla najmłodszych, z których można korzystać za darmo. No właśnie, wspomnieliśmy o tych różnych atrakcjach w programie. Będzie też również taka atrakcja 12 groszy, czyli jak zgodnie podzielić spadek i majątek. I to właśnie tylko niektóre z tych, które tam oferujecie. No słuchajcie, jeśli jedziecie jeszcze na Polendrok, albo już się tam znajdujecie i jeszcze słuchacie nas, no to już wiecie, gdzie znaleźć notariuszy i jak się doradzić ich w sprawach przeróżnych. Tak naprawdę. Ze mną był notariusz Krzysztof Beger-Smużyński, czyli członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszamy serdecznie do zobaczenia.
1: Jak najbardziej. Do zobaczenia i do usłyszenia, a my w takim razie gramy nic innego jak Kazika i 12 groszy, żeby wczuć się. Już tak.

0: ptaków po prostu, które spotkam gdzieś tam.
1: Albo namiot.
0: Na pewno nie latoś. Słuchaj, myślę, że w ten sposób. Albo namiot, po prostu wezmę sobie z polendroka na przykład, co nie? Dla tych osób, które...

tygodnie. Bredząc jak co tydzień, tak naprawdę nie posiadając czarodziejskiej kuli do przepowiadania tej pogody, a zdając się tylko na relacje moich tajnych, zaufanych źródeł, mogę powiedzieć, że w końcu podobno smażalnia, spalarnia, piekarnik mają przyjść. I to już w dniu dzisiejszym i w najbliższych dniach. Jak mocno się to utrzyma, nie mam dla tego pojęcia, ale warto jednak pilnować się trochę w tych dniach. Ale jakby jednak aż tak gorąco nie było, jakby można było coś porobić w tym czasie. Czym można się zająć w tym swoim wolnym czasie, którego jest dosyć dużo, jak na fakt, że mamy już sezon raczej taki, no, dla dzieci szkolnych wakacyjny. Dla nas to sezon jak każdy inny. No to ja mam tutaj dla was, drogie panie i drodzy panowie, parę propozycji, jak można wolny czas spędzić. A jednym z takich pomysłów byłoby, drogie panie i drodzy panowie, zostanie na przykład zbieraczem runa leśnego. A ktoś by spytał, tak najzwyczajniej w świecie, po co? A w sumie to bo tak. A co można w tym runie leśnym zebrać? Rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli parę audycji temu, o owocach, które są dobrym składnikiem na letnie posiłki. Sezona czereśnie trwa tak dość długo, ale dobrą alternatywą, która teraz się pojawia, są borówki i jagody. A gdzie je można znaleźć? No, tam gdzie grzyby w zasadzie, czy nie w jednych skupiskach, ale w lesie, w runie leśnym. Więc można sobie na przykład dzień wypełnić, chodząc sobie po lesie, jeśli oczywiście plecy są w odpowiednim stanie, albo jest to oczywiście poświęcenie, na które jesteście, drogie panie i drodzy panowie, gotowi. I takich jagódek można sobie pozbierać, a potem dodać, nie wiem, do pierogów, do makaronu i właściwie to, do czego sobie tylko dusza zapragnie. A no i bym jeszcze zapomniał, w lesie oczywiście też znajdziemy poziomki i maliny. A jeśli ktoś posiada działkę albo jakąś tam przestrzeń za domem i chciałby sobie zrobić coś innego, no to, drogie panie i drodzy panowie, mam dla was rozwiązanie, tylko grozi ono tym, że wszyscy wasi sąsiedzi was znienawidzą. O czym mowa? Mowa o gołębiach. Tak, można zostać gołębiorzem, jakby to powiedzieli Ślązacy. Można zostać gołębiorzem, można sobie otworzyć małą hodowlę gołębi pocztowych. Jakie to ma wady i zalety? No, zalet jest to, że no, w sumie to ma się gołębie. Z minusów też fakt, że ma się gołębie, ponieważ trzeba po nich sprzątać i się trzeba nimi zajmować. Ale z drugiej strony, jak nie ma co robić, no to chyba o to chodzi, żeby było właśnie co robić. Nieprawdaż? No właśnie. I co by jeszcze o tych gołębiach powiedzieć, drogie panie i drodzy panowie? Jak mówiliśmy, sąsiedzi mogą być niezadowoleni, jeśli nasze gołębie regularnie będą pozostawiały, no, ślady na ich posesjach, ale jeśli gołębie będą na tyle wyszkolone, żeby tego nie zostawiać tuż obok, tylko gdzieś dalej, to problem to zbytni być nie powinien. A taki gołąb to, no, można się potem pochwalić koledze, jak ktoś chce, może je szkolić na pocztowe i mogą sobie latać i wysyłać, nie wiem, listy przekazywać. Może to się kogoś kiedyś przyda, to jest może użyteczne. No, albo można z nimi jeździć na wystawy, zupełnie jak ludzie jeżdżą na wystawy, choćby z psami. No, nie można powiedzieć, że nie ma co robić z takimi gołębiami. A co jeśli ktoś chce posiedzieć w domu, ale zrobić coś innego niż z reguły, może ze znajomymi? No to tak jak nasze młodsze pokolenia niszczą swoje przyjaźnie przy grze w Monopol, to my mamy swój stary, dobry sposób i my niszczymy swoje przyjaźnie przy kartach. Tak, karty, jak za starych dobrych czasów. A w jakie karty grać? No, na przykład bridge. Bridge klasycznie, tak. Można relaksacyjnie, można nie do końca relaksacyjnie. Można sobie porozmawiać z ludźmi w swoim wieku.
No, Bridge jest dobrym rozwiązaniem. Co jeszcze? Z takich nowocześniejszych gier to Macao. Bardzo prosta gra, bardzo przyjemna gra, tylko trzeba pilnować, żeby nie zrobić sobie rozdania Macao grając w pokera. Kto wie, o co chodzi, no to bardzo współczuję. Co jeszcze można grać? Co jeszcze można grać? Można grać jeszcze na przykład w tysiąca, tak klasycznie. Albo jak już naprawdę nie ma pomysłów, można powiedzieć swoim przyjaźniom do widzenia przy grze w wojnę i ślęczeć nad kartami. Właściwie to chyba do upadłego. Ale no, jak mamy karty, jak mamy gołąbki, jak idziemy sobie do lasu, trzeba się jakoś wprowadzić w dobry nastrój. Więc w naszym dzisiejszym segmencie grzybowych melodii mam dla Was utwór tylko delikatnie egzotyczny, ponieważ pochodzący od naszych bliskich sąsiadów, Czechów, Helena Wondraćkowa i utwór Malowany Dzbanku. Ja się z Wami żegnam, to była audycja Grzybogranie. Mateusz Korzeniewski się odmeldowuje zza mikrofonu. Było Macao, jest po Makale. Życzę Wam dobrego tygodnia. Słyszymy się za tydzień.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
6: I've named this one
7: Post Office.
8: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
7: Każdy czwartek o godzinie 22.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Nie idziemy spać.
10: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: trzeba tych ulic wymieniać. Moi drodzy, ale z Poznania możemy przenieść się do Alp, do niemieckich Alp, ponieważ, jak się okazuje, na szlakach turystycznych, takich pieszych szlakach turystycznych, również może się trochę zakorkować.
1: No faktycznie, można wjechać, jeśli nie ma korków, to można aż zajechać, słuchajcie, do Alp właśnie w Niemczech samochodem, no bo dlaczego by nie? I tak też zrobił 78-letni Polak. Początkowo myślał, zwrócił się w ogóle do przechodzących obok turystów, którzy z kolei skontaktowali się z lokalnym rolnikiem i poprosili, aby ten użył swojego traktora do ściągnięcia samochodu z kładki, no bo faktycznie no już przez tą kładkę przejechać nie mógł.
0: Więc my zarysujemy mniej więcej, jak wyglądała sytuacja. Jest ścieżka piesza w górach. No i po tej ścieżce pieszej w górach jechał samochód. No i samochód dojechał do momentu, kiedy ścieżka piesza zamieniła się w kładkę pieszą nad takim małym strumykiem. No i kładka piesza nie jest przystosowana swoją szerokością do tego, żeby potem jeździł samochód. No i tej kładki pieszej samochód już nie przejechał. 78-latek niestety na tej kładce się zablokował, no i potrzebował pomocy. Można by było powiedzieć, że Polak potrafi, ale tylko do pewnego momentu i tylko do pewnego etapu drogi.
1: Do etapu, kiedy kładka się zaczyna i po prostu przejazd jest zbyt wąski, ale ja tak patrzę na to zdjęcie, mógł przejechać tymi kamieniami chociażby, przecież nic by się chyba nie stało.
0: No, ale to już byłby wtedy off-road, a tak to jeszcze po drodze jechał.
1: No tak można by powiedzieć. Sami ratownicy nie wiedzieli, jak on się tam w ogóle znalazł tak naprawdę.
0: To ja odpowiadam. Nawigacja wskazała taką drogę, to tak pojechał.

0: Nie też ciasto z herbaty?
1: Tak, jest babka z herbatą Earl Grey.
0: O, no to jakieś wspaniałe rzeczy tutaj dowiaduję. Moi drodzy, kolejny raz jak będę na audycji poradnej, bardzo proszę przynieść mi te wszystkie smakołyki i ja skosztuję każdego.
2: Ale sprytnie się wymigaliśmy. No super. Słuchajcie, 3 minuty do godziny 10:00. Sprawdźmy w takim razie, co w serwisie informacyjnym.
1: Paulina Bernard, zapraszam. Poznaniacy zabrali głos w sprawie nocnej prohibicji. W ramach konsultacji społecznych od połowy kwietnia do końca maja prowadzono badania ankietowe. Wynika z nich, że prawie 83% pytanych popiera zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Radny miasta Przemysław Plewiński wskazuje, że pomysł nowej regulacji podyktowany jest chęcią zminimalizowania ulicznych awantur, które zakłócają spokój mieszkańców. Podczas konsultacji wysłuchani zostali także przeciwnicy prohibicji.
3: To było odwoływanie się do komunizmu, odwoływanie się do powstania Melin, odwoływanie się do ograniczenia działalności gospodarczej, że to jest naruszanie swobód, wolności, przecież kto chce i tak sobie kupi.
1: Przeprowadzone konsultacje nie rozstrzygają sprawy, choć ich wyniki będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów prowadzących do stworzenia ewentualnego projektu uchwały o nocnej prohibicji.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznańscy Bambrzy obchodzą w tym roku swój dzień. 31. Święto Bamberskie będzie finałem Festiwalu Tradycji Poznańskich. Potomkowie niemieckich osadników przybyli do okolicznych wsi w XVIII wieku i stali się integralną częścią miasta.
5: Myślę, że jest to w dużej mierze zasługa Towarzystwa Bambrów Poznańskich, no i pani profesor Paradowskiej, która nam 30 lat temu z haczykiem reaktywowała te tradycje bamberskie i obecność stroju w mieście, bo myślę, że ten strój jest takim chyba najbardziej rozpoznawalnym elementem tradycji bamberskiej. Zaraz obok i studzienki na Starym Rynku.
1: Mówiła w hurtowni Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Kolorowe tradycyjne stroje będzie można zobaczyć podczas pochodu rozpoczynającego święto. Na wydarzeniu nie zabraknie dobrej muzyki, ponieważ zaplanowano potańcówkę z kapelą Odloty oraz 2 koncerty. To wszystko i wiele więcej będzie miało miejsce 2 sierpnia, a szczegóły programu znajdziecie na stronie poznań.pl. W tygodniu w Poznaniu poruszono temat kobietobójstwa. To akt przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym, najczęściej zachodzący w okolicznościach związanych z odchodzeniem ofiary od swojego partnera. Fundacja Czas Kobiet wskazuje na konieczność monitorowania tego zjawiska w Polsce i wypracowania strategii zapobiegania mu.
6: Na razie chciałybyśmy tylko tak skromnie dojść do sytuacji, w której po prostu będą prowadzone bardzo rzetelne statystyki. Chciałybyśmy póki co wypracować pewne standardy działań, a przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której prewencja będzie miała bardzo duże znaczenie.
1: Mówiła prezeska Fundacji Czas Kobiet Agnieszka Sumelka po spotkaniu z byłą ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą. Efektem dyskusji była m.in. deklaracja ze strony polityczki o utworzeniu zespołu, który będzie zajmował się tematem kobietobójstwa w Polsce.
4: O sporcie na 98,6.
1: Już w sierpniu rozpoczyna się POSIR Open Lato 2026. Jest to wydarzenie skierowane do wszystkich fanów sportów rakietowych i zdrowej rywalizacji. W tym roku dzięki nowym kortom powstałym nad Wartą program rozgrywek mógł zostać poszerzony o turnieje padla. Zawody będą odbywały się na kortach tenisowych na osiedlu Piastowskim od 7 do 9 sierpnia. By wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować do środy. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie POSIR. I to już wszystko. I to już był ostatni serwis w tym aferanku. Miłego dnia!
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 10:00 na naszym zegarku, a to oznacza, że kura po raz ostatni przychodzi na antenę.

0: Jeden dzień do weekendu pozostał, co by oznaczało, że mamy czwartek, dokładniej 30 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Julita, Piotr, Leopold, Ingebora, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Najlepszego życzymy.
1: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni mamy w kalendarzu, dzień sernika i dodatkowo przysłowie. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi.
0: No i jeśli tak, proszę, przepraszam.
1: Nie, to teraz ci oddam. Proszę, skomentuj.
0: No cóż, w takim razie chyba nie będzie śniegu.
1: Dziękuję za komentarz i my również dziękujemy wam, moi drodzy, że byliście z nami od godziny 6.30. Kończymy! Kończymy ten nierówny festiwal, nie wiem czego, głupoty i żenady? Można tak określić?
0: Czy... Festiwal świąt, ja bym powiedział, a do zwycięzcy też konkursu, jeśli chodzi o odpowiedź na te pytanie, jakie ciasto upiec najlepiej przyjacielowi. No to wyślemy oczywiście SMS-a i ta osoba wybierze się już jutro na Silent na wolności.
1: Tak, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wysyłali wiadomości. Jeszcze musimy się trochę nad tym zastanowić. Zuzanna Pobłocka-Bulczak, Paulina Bernata.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
7: Alter Mixer.

Łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać,

choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: Kultową popularność przekuł na muzyczną karierę. W ramach Lata z Estradą na scenie nad Rusałką wystąpi Desdery. Desdery to wokalista, kompozytor i producent, który łączy pop z elektroniką i hip-hopowym brzmieniem. Znany jest z tekstów o codzienności, relacjach i emocjach, napisane z dużą dawką szczerości i charakterystycznym poczuciem humoru. Jego utwory takie jak Cisza w lesie, Myśli czy Kiedy, gdzie, jak mają już miliony odtworzeń, a debiutancki album ukaże się jeszcze w tym roku. Scena nad Rusałką, godzina 19:30. W ramach Lata z Estradą cykl Lato z Animacją zaprasza na pokaz filmu Boys Goes on Jupiter, jednego z najciekawszych niezależnych filmów animowanych ostatnich miesięcy. To oniryczna i surrealistyczna opowieść o dorastaniu, której bohater za wszelką cenę próbuje zdobyć $5000. Film zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie filmów pełnometrażowych podczas 18. Festiwalu Filmów Animowanych Animator i już zdążył uzyskać opinię produkcji z dużym kultowym potencjałem. To propozycja dla widzów, którzy lubią nieoczywiste historie i oryginalną animację. Park Rataje przy lokomotywie, godzina 21. Hej, lubisz jazz? To dobrze się składa. Saksofon i elektronika, która nie boi się eksperymentów, brzmi interesująco. Jeśli lubicie muzykę wymykającą się schematom, warto zajrzeć na koncert organizowany w ramach cyklu Estrada w Centrum. Na scenie wystąpi Piotr Chęcki, saksofonista związany z trójmiejską sceną jazzową, który tworzy autorskie brzmienie, łącząc jazz, elektroniką i nowoczesnymi rozwiązaniami. Towarzyszyć mu będą Marcel Baliński i Tymek Papior, muzycy doskonale znani fanom współczesnego polskiego jazzu. To propozycja dla tych, którzy chcą usłyszeć coś świeżego i nieoczywistego. Pasaż Quadro, Stary Rynek, godzina 19.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz.

0: mają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: w którym znajduje się nasze radio, uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. Jak myślisz, ile było linii tego tramwaju konnego?
1: Myślę, że pierwsza linia to były tak, wiesz, dwie.
0: Tak, no właśnie teraz poznajmy bardzo szeroką linię tramwajową, a wtedy nie była aż taka szeroka. Duża.
1: Ale wiesz co, trzeba pamiętać też o tym, że w Poznaniu część tych przejazdów tramwajowych została zamknięta. Jeszcze gdzieś tam możemy zobaczyć, spotkać tory, ale już niestety one nie działają. Ale ja bym chciała troszeczkę bardziej światowo. Chociaż i tak nie odbiegam za bardzo dzisiaj od tego, co działo się w Poznaniu, bo w 1935 roku brytyjskie księgarnie rozpoczęły sprzedaż tanich książek, które były właśnie w miękkich okładkach. I wydawnictwo to nazywało się Pegium Box i bardzo mnie to akurat cieszy, lubię tanie książki. A w 1938 roku spojrzeliśmy sobie tak bardziej gwiazdy, bo amerykański astronom Seth Barnes Nichols odkrył Karmę, czyli jeden z księżyców Jowisza.
0: Zaglądamy teraz do muzycznego kalendarium i tutaj dokładnie też 30 lipca 1985 roku pierwszy koncert w Polsce, dokładniej w Warszawie, na Torwarze, mieli Depeche Mode i z tej okazji na naszej antenie Enjoy the Silence.

0: rok przed naszą erą. I to było z miodem, z mąką, więc to nawet jeszcze wcześniej. I warto byłoby też sobie popatrzeć gdzieś tam nawet dalej, co się naokoło działo. Jak, nie wiem, czy wiesz, ale ja się bardzo lubię zagłębiać w to, na przykład skąd dane słowo pochodzi. I w dawnej Polsce sernikiem nie nazywano ciasto, lecz osobę, która wypiekała właśnie i tworzyła sery. Nie tyle co ciasto, co tworzyła sery. To też mi się wydaje całkiem fajne, biorąc pod uwagę, jak się robi sernik, że najpierw była osoba, która była się nazywała sernikiem, a robiła sery. Nie wiem, mnie to bawi, więc stwierdziłam, że muszę się z tym z Państwem podzielić.
1: Tak, właśnie i warto zaznaczyć, że pierwszy sernik nie był to taki pieczony sernik, taka wersja, jaką teraz znamy, ale było to ciasto serowe na zimno, niepieczone. Także mogło to mieć ciekawą teksturę. Teraz mamy bardzo dużo rodzajów sernika, poprzez jakieś bajeckilskie, na zimno. A który rodzaj sernika jest Twoim ulubionym?
0: Taki, który ktoś mi podał albo kupił. Jakby to jest mój ulubiony typ sernika, jeżeli ktoś mi zrobił. Ja wiem, który sernik nie jest moim ulubionym i tutaj myślę, że część babci by się na mnie mogła obrazić, ale taki klasyczny, taki twardy, zbity, niski sernik. Oj, to tego sernika to ja nie lubię. To jest jedyny sernik, który mogłabym odmówić. Mogłabym, aczkolwiek jest większe prawdopodobieństwo, że jeszcze bym poprosiła o dokładkę.
1: A myślisz, że zaszły jakieś teraz takie modyfikacje, na przykład, że mamy serniki pistacjowe, jakieś tego typu rzeczy i wpłynęło to na niekorzyść właśnie sernika, czy właśnie zupgrade'owało go, ulepszyło to sernik i jest teraz jakby lepsza wersja? Czy myślisz, że jednak taka klasyczna, typowa byłaby lepsza?
0: Udoskonalanie doskonałości. No czasami to wychodzi, czasami nie. Czasami faktycznie te nowe serniki, bym powiedziała, że są lepsze, albo są po prostu intrygujące, bo są nowe, więc tutaj też warto byłoby na to spojrzeć. I jak ja słyszę sernik, to zawsze sobie myślę o Dawidzie Podsiadło, bo nie wiem, czy wiesz, ale Dawid Podsiadło jest oficjalnie członkiem takiej grupy, która jest przeciwko wsadzaniu rodzynek do sernika. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Nie wiem, Dawid, gdzie ty się tam zapisałeś. Ja też chcę się tam zapisać. Też jestem z tobą, masz mój podpis, masz mój głos. Sernik na pewno bez rodzynek. Ze wszystkim innym, z pistacjami, z jakimiś polewami, z galaretką, ze wszystkim, ale nie z rodzynkami. Przynajmniej
1: tak
0: ja
1: sobie
0: tak mam.
1: To jeszcze sprawdziłam na szybko, kto spopularyzował sernik w Polsce i przypisuje się do królowi Janowi III Sobieskiemu, który miał przywieźć ten przepis po powrocie z Wiednia. Także...
0: I co? I to jest sernik wiedeński?
1: Nie wskazuje się konkretnej osoby ani nazwy, ponieważ nie jadono wtedy takich potraw w kuchni staropolskiej. Jest tylko po prostu wspomniane, że została wytworzona potrawa z twarogu na jakby jako deser.
0: Jeśli jesteśmy przy kurach, to jeszcze trzeba byłoby wspomnieć o królu Henryku, którym to był 5., 6., 7., 8., który uwielbiał sernik, ale jego nadworny kucharz miał troszeczkę inny przepis i on ten ser najpierw moczył w mleku przez 3 godziny, zanim zaczął w ogóle przygotowywać taki sernik, takie ciasto, taki deser. W sumie nie wiem, które słowo tutaj jest najbardziej poprawne w tym momencie. Czyli co? Chciałabyś mi powiedzieć, że to byłoby wszystko, co wiemy o serniku? Myślę, że nie.
1: Myślę, że jakieś inne ciekawostki by się jeszcze znalazły, ale to też my czekamy na wasze odpowiedzi w naszym konkursie.
0: A faktycznie, bo my mamy konkurs i my mamy pytanie.
1: Właśnie z Dniem Sernika, Międzynarodowym Dniem Sernika. Sernik z rodzinkami czy bez i dlaczego taki? Czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze przez godzinę.

0: Byłoby to bardzo ciekawe, bardzo, na pewno bardzo przyjemne i na pewno byłby to slow food. Takie slow morning, slow food.
1: Ale ty już wiesz, dlaczego ja cię o to pytam, prawda?
0: Oczywiście, ponieważ teraz na naszej antenie nasza kolejna nowość, slow food w wykonaniu Renaty Ślesickiej oraz Jakuba Magiery.

0: więc moim zdaniem godzi taką inercję i jednocześnie właśnie takie odcięcie się i możliwość tego eskapizmu.
1: Między innymi właśnie pod hasłami duszność oraz powolność będziecie mogli spotkać tegoroczne Silent Cinema. Między innymi będą również filmy roztańczone Climax, Stiral i nawet niezręczne spotkania w rodzinie w filmie, który się nazywa Father, Mother, Sister and Brother. Ale dlaczego właśnie duszność i powolność? Dalej będzie opowiadał Michał Sołtysiek.
2: W przypadku tego roku ustaliliśmy sobie po prostu na każdy miesiąc osobną jakieś takie hasło, które jest takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich filmów, które są w programie. W przypadku lipca mamy hasło Kinoduszność. To jest kino, które chwyta za gardło, to jest kino, które podbije jeszcze bardziej temperaturę. Natomiast w sierpniu troszeczkę zwolnimy, chcemy zaoferować widzom takiego troszeczkę oddechu i te filmy są pod mianownikiem kina powolność, bo z jednej strony właśnie są wolne, a jednocześnie oferują właśnie jakąś taką kontemplację i namysł.
3: O tym, jakie filmy kino cinema, Silent Cinema gra oraz jak powstawał repertuar tegorocznej edycji, wypowiada się dalej Michał Sołtysek.
2: Ważnym też takim wyznacznikiem tego, co chcemy wybrać do tego programu, jest też fakt, że chcielibyśmy przedstawić filmy z sezonu, te, które przedstawialiśmy dotychczasowo w repertuarze, ale często na przykład były grane właśnie w tym okresie zimowym, więc nie było okazji jeszcze, żeby zobaczyć je pod chmurką w troszeczkę innych okolicznościach, a także no, staramy się celować właśnie w coś, co nie będzie też na przykład takie przytłaczające, ale będzie też właśnie korespondować z ideą przyjemnego właśnie spędzenia czasu pod chmurką, no, jakiegoś takiego oddechu i relaksu. Oczywiście w przypadku lipca troszeczkę odbiega od tej koncepcji, natomiast wychodzimy z założenia, że ta adrenalina też dostarcza ciekawych po prostu emocji, to, do których warto wrócić.
3: O tym, które filmy to Silent Cinema Must Have tegorocznej edycji, opowiada Michał Sołtysiak.
2: Jeśli chodzi o lipiec, Peking pod wiszącą skałą, idealnie koresponduje właśnie z tym hasłem kina duszności, ponieważ jest to film niesamowicie właśnie taki oniryczny, ale też właśnie taki osaczający, sprawiający w jakiś taki nastrój no, jakiegoś takiego dyskomfortu. Natomiast w przypadku sierpnia, no, to myślę, że Miłość, która zostaje, Islandia i przepiękne widoki właśnie islandzkie, a jednocześnie historia bardzo rodzinna, intymna. Myślę, że to są tematy, które idealnie również będą korespondować z przestrzenią plenerową.
1: Miłość, która zostaje, będzie do obejrzenia już w sobotę, a jeżeli zastanawiają się Państwo, czy właśnie Silent Cinema jest skierowany jedynie do stałych widzów, czy także dla turystów, to na to pytanie również znamy odpowiedź.
2: Kinomuza nie zamyka się tak naprawdę na żadną grupę taką odbiorczą i myślę, że jeśli jacyś turyści akurat będą przy okazji w Poznaniu i będą chcieli zobaczyć też no, turystyczne miejsce, jakim jest tak naprawdę też Kinomuza, to idealną okazją do tego będzie też eksplorowanie właśnie tego tarasu. No i zobaczenie jakiejś takiej przestrzeni, która nie jest codziennie, ale to też może być wartość tak samo dla stałych widzów, ponieważ no, nasi stali widzowie oczywiście niemal mieszkają w naszych trzech salach, natomiast taras jest dostępny, w szczególności pokazy na tarasie są dostępne tylko te dwa miesiące w roku, także
1: ze spokojem, jeżeli pogoda nie będzie sprzyjać, to pokazy z tarasu zostaną przeniesione do środka, a w sobotę, tak jak już wspominałam, będą mogli Państwo zobaczyć Miłość, która zostaje, czyli tak jak tutaj właśnie zostało wspomniane, to jest taki must have do obejrzenia. Jest tutaj film, który łączy w sobie nordycką powściągliwość i ogromną dawkę takiego północnego humoru, który jest nie do nadrobienia, który jest naprawdę całkiem fascynujący. I historia jest o rozpadzie pewnej rodziny, która jest taką zaskakującą hybrydą emocji i stylów. W sensie cała ta historia jest hybrydą emocji i stylów. Jest intymna, melancholijna, a jednocześnie pełna faktycznie całkiem konkretnego rozmachu. Więc jest czuła, jest zarazem szydercza. No i możemy tam zobaczyć również bardzo, bardzo dużo slapsticku.
3: Serdecznie zapraszamy na pokaz.

0: Tak samo chaos w organizacji jest objawem. Trzeba zapytać, co go produkuje. Bo bardzo często firma nie ma chaosu dlatego, że ludzie są słabi. Ma chaos dlatego, że procesy są słabe. Ludzie próbują ratować sytuację. Dzwonią, dopisują, przenoszą, ustalają, prostują, gaszą, tłumaczą, przepraszają. I z zewnątrz wygląda to takie jak zaangażowanie. Ale czasem to nie jest zaangażowanie. To jest ręczne podtrzymywanie systemu, który powinien działać stabilniej. Pierwsze źródło chaosu to niejasny początek. Wiele problemów zaczyna się już na wejściu. Klient coś pyta, handlowiec coś obiecuje, technologia coś doprecyzowuje, produkcja coś zakłada, zakupy czegoś szukają, magazyn czegoś nie ma, księgowość czeka na dane. I każdy działa. Tylko że każdy działa na trochę innym obrazie rzeczywistości. To jest jak grupa ludzi, która ma zbudować dom, ale każdy ma inny rysunek. Jeden widzi domek letniskowy, drugi halę magazynową, trzeci garaż. Czwarty jeszcze nie dostał projektu, ale już zamówił beton. I potem wszyscy są zdziwieni, że na budowie pojawia się napięcie. W firmie jest podobnie. Jeżeli na początku procesu nie ma jasności, to na końcu będzie nerwowość. Jeżeli zapytanie od klienta nie ma kompletnych danych, to chaos nie pojawia się dopiero na produkcji, on tylko tam wybucha. Jeżeli zlecenie nie ma właściciela, terminu, priorytetu i jasnego zakresu, to później ktoś będzie biegał po hali z pytaniem, kto to w ogóle przyjął? A to pytanie zwykle pada za późno. Drugie źródło chaosu to brak priorytetów. W firmach często wszystko jest ważne. Klient jest ważny, termin jest ważny, jakość jest ważna, koszt jest ważny, nowe uruchomienie jest ważne, pilna reklamacja jest ważna, mail z dopiskiem pilne jest ważny, a telefon prezesa jest oczywiście najważniejszy. Tylko że jeżeli wszystko jest ważne, to w praktyce nic nie jest naprawdę ustawione. Priorytet to nie jest ozdobne słowo w tabeli. Priorytet to decyzja, co robimy najpierw, co później, a czego teraz świadomie nie ruszamy. I to boli, bo prawdziwy priorytet zawsze coś odsuwa. Jeżeli firma nie umie odsuwać rzeczy mniej ważnych, to zaczyna udawać, że udźwignie wszystko naraz. A wtedy organizacja przypomina kuchnię w restauracji, w której każdy kelner krzyczy, że klienci przy jego stoliku są najważniejsi. Kucharze biegają, patelnie syczą, ktoś szuka talerzy, ktoś nalewa sos, ktoś pyta o deser, ktoś zgubił zamówienie. Ruch jest ogromny, tylko że ruch to jeszcze nie sprawność. W chaosie ludzie często są bardzo zajęci, czasem i w efekcie nawet przemęczeni. Ale zajętość nie oznacza skuteczności. Można pracować bardzo ciężko i jednocześnie produkować coraz większy bałagan. Trzecie źródło chaosu to niezamknięte decyzje. To jest jeden z najbardziej niedocenionych tematów w organizacjach. Decyzja niezamknięta nie znika. Ona zaczyna krążyć. Wraca w rozmowach, mailach, na spotkaniach, na korytarzu, w telefonach. Ktoś pyta, to robimy tak czy inaczej? Ktoś odpowiada, jeszcze zobaczymy. I to jeszcze zobaczymy potrafi kosztować firmę tysiące złotych. Bo ludzie nie wiedzą, czy mają zamawiać, produkować, czekać, projektować, sprzedawać, zmieniać plan, czy trzymać poprzednią wersję. Organizacja zaczyna stać w rozkroku, a firma w rozkroku nie biegnie. Firma w rozkroku się męczy. Czasem menadżerowie nie podejmują decyzji, bo chcą uniknąć błędu. Tylko że brak decyzji też jest decyzją i często jest jedną z najdroższych. Czwarte źródło chaosu to proces bez gospodarza. To znaczy, coś się dzieje, ale nikt naprawdę nie czuje się właścicielem całości. Handlowiec mówi, ja sprzedałem, technolog, ja przygotowałem, produkcja, ja wykonałem to zgodnie z planem. Magazyn mówi, ja wydałem to, co było dostępne, a logistyka, ja wysłałem, kiedy dostałem. Każdy wykonał swój fragment. A klient mówi, ale ja nie dostałem tego, co zamówiłem wtedy, kiedy tego potrzebowałem. I tu jest sedno. Proces to nie jest suma działów. Proces to droga od potrzeby do wyniku. Jeżeli każdy pilnuje tylko swojego kawałka, a nikt nie pilnuje przepływu, to chaos rodzi się pomiędzy działami. Nie w samym handlu, w samej produkcji czy na samym magazynie. pomiędzy, na styku, na przekazaniu. Tam, gdzie jedno biurko oddaje sprawę drugiemu biurku. Tam, gdzie jedna zmiana przekazuje pracę drugiej zmianie. Tam, gdzie jeden dział mówi, to już nie nasze, bardzo wiele chaosu mieszka właśnie w zdaniu, to już nie nasze. Piąte źródło chaosu to mylenie reakcji z zarządzaniem. Firma ma problem. Ktoś reaguje, brakuje części, ktoś dzwoni. Klient się denerwuje, ktoś tłumaczy. Maszyna stoi, biegniemy. Plan się sypie, poprawiamy. Ludzie nie wiedzą, tłumaczymy. I oczywiście reakcja jest potrzebna. Ale jeżeli firma żyje tylko reakcją, to znaczy, że organizacja nie prowadzi procesu. Ona jest przez proces przeciągana. To trochę jak jazda samochodem wyłącznie przez omijanie dziur. Kierowca cały czas kręca, cały czas hamuje, cały czas przyspiesza, cały czas coś ratuje. Tylko, że po godzinie takiej jazdy wszyscy są zmęczeni, a samochód dalej jedzie zygzakiem. Dobre zarządzanie nie polega na tym, żeby mieć najlepszych strażaków. Dobre zarządzanie polega na tym, żeby zmniejszyć liczbę pożarów. A to wymaga odwagi, bo gaszenie pożaru daje szybkie poczucie bohaterstwa. Porządkowanie procesu daje mniej oklasków, ale więcej spokoju. I teraz bardzo praktyczne pytanie. Po czym poznać, skąd naprawdę bierze się chaos? Nie po tym, kto najgłośniej narzeka. Nie po tym, gdzie akurat wybuchł problem. Nie po tym, kto ostatni dotknął tematu. Trzeba sprawdzić wcześniejsze ogniwa. Czy na wejściu były kompletne dane informacje? Czy był jeden właściciel sprawy? Czy był termin i priorytet? Czy decyzja została podjęta? Czy przekazanie między działami było jasne? Czy ktoś widział cały proces, a nie tylko swój fragment? Czy problem pojawił się pierwszy raz, czy wraca co tydzień pod inną nazwą? Bo chaos odgrywa rolę i często zmienia kostiumy. Raz nazywa się pilne zlecenie, raz reklamacja, raz brak materiału, potem opóźnienie, w końcu nieporozumienie, aż na końcu klient zmienił zdanie. Ale pod spodem może siedzieć ten sam mechanizm, brak jasnego procesu. I to jest dobra wiadomość, bo jeżeli chaos jest skutkiem, to można szukać przyczyny. A jeżeli można szukać przyczyny, to można coś zmienić. Nie wszystko naraz, nie od razu wielką rewolucją. Czasem wystarczy zacząć od trzech prostych pytań. Pierwsze, kto jest właścicielem tej sprawy? Drugie, jaki jest następny krok? Trzecie, po czym poznamy, że temat jest zamknięty? To są proste pytania, ale w wielu firmach działają jak światło zapalone w ciemnym pokoju. Nagle widać, że problemem nie jest tylko tempo pracy. Problemem jest brak jasności. Nie tylko liczba zadań, ale brak kolejności. Nie tylko ludzie, ale sposób, w jaki firma prowadzi sprawy od początku do końca. Na koniec zostawię Wam obraz. Wyobraźcie sobie skrzyżowanie bez świateł, bez znaków, bez pasów, bezpieczeństwa. Samochody są sprawne, kierowcy potrafią jeździć, każdy chce dojechać, a mimo to po chwili robi się korek. Ktoś trąbi, ktoś wymusza, ktoś się boi ruszyć, ktoś przejeżdża na siłę, ktoś wrzeszczy i upomina, że inni nie umieją prowadzić. Ale problemem nie są tylko kierowcy. Problemem jest brak zasad ruchu. W firmach bywa identycznie. Ludzie mogą być kompetentni, zaangażowani, doświadczeni, ambitni, ale jeżeli organizacja nie ma jasnych zasad przepływu pracy, decyzji, informacji i odpowiedzialności, to nawet dobrzy ludzie zaczną generować chaos. Nie dlatego, że chcą, dlatego, że system ich do tego zmusza. Dlatego, kiedy następnym razem usłyszysz w firmie „U nas jest chaos”, nie zatrzymuj się na tym zdaniu. Zapytaj, a gdzie ten chaos się zaczyna? Bo chaos nie zaczyna się tam, gdzie najgłośniej wybucha. Chaos zaczyna się tam, gdzie najciszej zrezygnowano z jasności. I właśnie dlatego procesy są potrzebne każdemu. Studentowi, który uczy się organizować pracę, liderowi, który codziennie walczy z bieżączką, dyrektorowi, który chce widzieć całość, przedsiębiorcom, którzy nie chcą już prowadzić firm w nerwach i każdemu z nas, bo przecież życie też składa się z procesów. To był Sparing Procesowy w Radio Afera. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Pamiętaj, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.gielbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Gielbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
1: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: pli, starcie żądła kontra płetwa, wielkie emocje gwarantowane, ścigamy się na torze Golęcin. Także, żeby taką podwójną wyścigówkę wygrać, co należy zrobić, powiedz nam, Kasiu?
1: A, co należy zrobić? No, należy odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe dzisiaj brzmi: sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? No i oczywiście dlaczego, więc należy wysłać SMS-a, gdzie w prefiksie właśnie będzie afera, imię, nazwisko, odpowiedź na to pytanie i uzasadnienie.
0: Takiego SMS-ka wysyłamy pod numer 7148. Jego koszt wynosi złoty 23. Na wasze SMS-y czekamy jeszcze przez 12 minut.

Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, kim był Witkacy, prawda? Na wszelki wypadek jednak to zrobię. Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim Witkacy, to przede wszystkim pisarz, malarz, fotograf i filozof. A kojarzymy go głównie z okresem dwudziestolecia międzywojennego. Wiadomo także, że artysta eksperymentował z różnymi substancjami, które znacząco wpływały na jego wyobraźnię. Mogłoby się wydawać, że to już jest materiał na aferę, ale powiem wam coś znacznie ciekawszego. Witkacy do końca życia związany był z Jadwigą, z domu Unruk. Aczkolwiek nie od dziś wiadomo, że to Jadwiga Janczewska była miłością jego życia. Dlaczego więc nie byli razem? Dlatego, że ta postanowiła zakończyć swoje życie. Zmarła 21 lutego 1914 roku pod skałą Pisaną w Dolinie Kościeliskiej, a więc w Tatrach. Chwilę przed tym ułożyła obok siebie kwiaty. Zmarła w wieku niespełna 25 lat. Dlaczego? Tak naprawdę mieszają się różne zeznania i różne historie, ale wszystkie w pewien sposób prowadzą do jednej osoby. Do kompozytora Karola Szymanowskiego. Z jednej strony człowieka, który miał swoje problemy. Uzależnienie od różnych używek czy pieniędzy, których ciągle zresztą mu brakowało. Z drugiej, kompozytora dającego przykład młodemu pokoleniu muzyków. Wskazywał im drogę, dla wielu był muzycznym autorytetem. Często zresztą mówi się, że jest drugim najważniejszym polskim kompozytorem. Zaraz obok Fryderyka Chopina. I ja w zupełności się z tym zgadzam. To postać kontrowersyjna, pełna sprzeczności, a książki na jego temat zawsze zaskakują czymś nowym, dziwią czy bulwersują. No i ja, kiedy byłam w szkole muzycznej drugiego stopnia i przygotowywałam się na konkurs o Karolu Szymanowskim, przeczytałam taką książkę. Liryka i ekstaza, czyli monografia Karola Szymanowskiego, którą napisał Tadeusz Andrzej Zieliński. Pamiętam, że kiedy przeczytałam fragment o śmierci Jadwigi Janczewskiej, to wzbudził u mnie taką dziwną dezorientację. Musiałam go przeczytać kilka razy, aby dotarło do mnie, co tak właściwie się stało. Musiałam połączyć troszkę wątki, no i przede wszystkim zgłębić temat. Zacznijmy przede wszystkim od kluczowej informacji. W 1914 roku wielu gości odwiedzało pensjonat prowadzony przez matkę Witkacego. Nosal, bo tak się nazywał, ugościł na 6 tygodni także kompozytora, Karola Szymanowskiego. Z listu, który muzyk napisał do swojego serdecznego przyjaciela, Grzegorza Fitelberga, dowiadujemy się, że przyjechał tam między innymi ze względu na oszczędności. Ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, pieniędzy zawsze mu w życiu brakowało. Atmosfera w pensjonacie była jednak taka niezbyt ciekawa. Po pierwsze, ze względu na obecność elity polskiej. Była według Szymanowskiego ona nazbyt ciężka. A Stanisław Ignacy Witkiewicz nieustannie dręczył Jadwigę Janczewską, swoją ukochaną, filozoficznymi, przesiąkniętymi pesymizmem przemyśleniami. Poza tym Witkacy był chorobliwie zazdrosny o Szymanowskiego, mimo że kompozytor tak na dobrą sprawę preferował mężczyzn. To Witkiewicz nie mógł znieść faktu, że mieszkają przez pewien czas w tym samym miejscu. Chodzą różne pogłoski. Jedna mówi, że Janczewska była wtedy w ciąży z Szymanowskim, co jest raczej mało prawdopodobne, być może z Witkacym. Druga, że zostawiła karteczkę, która sugerowała, że popełniła ten czyn przez uczucie do kompozytora. Nikogo nie dziwi fakt, że śmierć Jadwigi Janczewskiej była łączona z postacią kompozytora, gdyż pomimo swojej orientacji seksualnej przyciągał do siebie naprawdę wiele kobiet. Z relacji znajomych Szymanowskiego czy osób, które żyły wtedy co on, dowiadujemy się bardzo często, że miał pewien taki urok osobisty i swojego rodzaju lekkość, której na tamten moment być może brakowało niektórym mężczyznom. Co dzieje się jednak po tym, kiedy Jadwiga kończy swoje życie? Stanisław Ignacy Witkiewicz popada w depresję. Zaczyna obwiniać nie tylko siebie, ale i innych. A jego przyjaźń z Karolem Szymanowskim rozpada się. Jarosław Iwaszkiewicz, kuzyn kompozytora, a także jego przyjaciel, mówi wprost. W liście pożegnalnym Janczewska wskazuje winę kompozytora. A Szymanowski zaprzecza. Wyjeżdża. Są różne scenariusze, ale moim zdaniem
to po prostu było zbyt wiele dla Jadwigi. Z jednej strony ta dziwna atmosfera, z drugiej strony jej narzeczony, który ciągle mówi o zakończeniu własnego życia, to było zbyt wiele dla niej, no i oczywiście relacja z Karolem Szymanowskim. Jeżeli spróbujecie więc, drodzy słuchacze, zagłębić się w sprawę, to też zauważycie, jakie to było pogmatwane. Chociaż tak naprawdę chodzą pogłoski nawet o tym, że Karol Szymanowski i Stanisław Ignacy Witkiewicz też darzyli siebie pewną nadmierną sympatią. Więc teraz dokładamy kolejny pierwiastek jakiegoś dziwnego pogmatwania do tej całej sprawy. Dla mnie to jedna z najciekawszych historii w historii muzyki, czy historii nawet sztuki, bym mogła powiedzieć, ale jednocześnie taka, która zawsze sprawia, że muszę na chwilę odejść od książek, usiąść i wziąć głęboki oddech. Tak więc, drodzy słuchacze, weźmy głęboki oddech razem i posłuchajmy nieco dobrej muzyki. A już zaraz...

Czy słyszeliście kiedykolwiek o sytuacji, w której jest starcie między muzykiem a politykiem? Myślę, że na pewno tak. Jak dla mnie takim najbardziej ikonicznym, najważniejszym być może w historii dla mnie starciem muzyk-polityk jest sytuacja

relacja między Dymitrem Szostakowiczem i Józefem Stalinem. Nie od dziś wiadomo, że Dymitr Szostakowicz jako artysta nie miał w życiu najprościej. Ogółem, artyści w tamtych czasach, bo mówimy dokładniej o realizmie socjalistycznym, byli zmuszeni do tworzenia w zgodzie z postanowieniami władzy. Co więc działo się, kiedy wyrazili sprzeciw? Na dobrą sprawę można po prostu powiedzieć, że nie istnieli. Szostakowicz jednak wychodził naprzeciw, tworzył muzykę o indywidualnym stylu i korzystał z nowoczesnych technik. To, co robił w tamtym czasie, można było nazwać formalizmem. Jego muzyka to wręcz muzyka skrajności. Taka radykalność języka muzycznego Szostakowicza stanowiła jednakże problem dla władzy. Na początku 1936 roku Józef Stalin, jako wielki fan pieśni patriotycznych Szostakowicza, wybiera się na operę kompozytora. Opera to Lady Macbeth Mcyńskiego Powiatu. Choć premierowe spektakle, które odbyły się 2 lata wcześniej, zyskały pozytywny odbiór i dobre recenzje, to Stalin nie dotrwał jednak do końca spektaklu i postanowił opuścić teatr wcześniej. A kilka dni później pojawił się artykuł zatytułowany „Chaos zamiast muzyki”, który ostro krytykował operę Szostakowicza. Potępiono także jego balet „Jasny strumień”, oceniony w artykule zatytułowanym „Baletowy fałsz”. Kompozytor, oprócz tego, że był oczywiście niezadowolony z recenzji, to był także przerażony, roztrzęsiony. Obawiał się o własne życie, ale i życie bliskich, którzy byli aresztowani. Bo w tamtych czasach muzyka to nie jest kwestia własnego zadowolenia. Muzyka ma zadowalać ludzi i w realizmie socjalistycznym przede wszystkim muzycy mieli tworzyć muzykę zrozumiałą dla ludu. A więc Szostakowicz pogodził się z wizją aresztu. Miał nawet na wszelki wypadek spakowaną walizkę. Aby uratować swoją sytuację, kompozytor niestety był zmuszony podporządkować się realiom i władzy. A więc próbował rehabilitować się, tworząc utwory, które nie będą osądzane o formalizm. No i udało mu się. Rok po burzliwej krytyce na temat Lady Macbeth Mcyńskiego Powiatu i Jasnego Strumienia zapowiada, że jego 5. symfonia jest artystyczną odpowiedzią na zarzuty krytyki. No i tak było. To utwór bardzo klasyczny, o uproszczonym języku muzycznym. Sam Szostakowicz pisał na łamach prawdy. Jeśli udało mi się przedstawić za pomocą obrazów muzycznych, co czułem i myślałem po ukazaniu się krytycznych artykułów w prawdzie, jeśli wymagający słuchacz dostrzeże w mojej muzyce zwrotku większej przejrzystości i prostocie, będę zadowolony. Co stało się dalej z twórczością Dymitra Szostakowicza? 7. Symfonia Leningradzka i 8. Symfonia są przyjęte dobrze. A 9? Zawiodła władzę. Bo po II wojnie światowej oczekiwali prawdziwego hymnu, triumfu dla zwycięskiego państwa, a nie kolejnej wręcz haydnowskiej, lekkiej i beztroskiej symfonii. Gdzie są echa tego zwycięstwa? Kolejny cios w Szostakowicza miał miejsce w 1948 roku, kiedy zostaje posądzony ponownie o formalizm. Wtedy traci wszelkie artystyczne przywileje, a także pracę w konserwatorium. Wtedy traci wszelkie artystyczne przywileje, a także pracę w konserwatorium. Zaczął więc komponować utwory do szuflady, a publicznie tworzy muzykę filmową czy kantaty. Najpopularniejsza kantata to pieśń o lasach, w której Stalin jest przedstawiony jako wielki ogrodnik. Szostakowicz tworzył wtedy muzykę prymitywną, a więc powoli zaczynał wchodzić w łaski władzy. Bo należy pamiętać, że to nie było wcale tak proste, był to pewien dłuższy proces. Wszystkie kompozycje były sprawdzane i kontrolowane, a wraz z biegiem czasu Szostakowicz zaczął być nawet nagradzany za swoją twórczość. Z okazji jego 50. urodzin niektóre utwory powróciły do grywanego repertuaru. Niestety Dymitr Szostakowicz całe życie był albo przez władze ZSRR karany, albo doceniany, czyli był od nich tak naprawdę nieustannie uzależniony. To niezwykle trudna relacja, przepełniona strachem, niepewnością, no i przede wszystkim poczuciem niestabilności. A postać Szostakowicza do teraz jest dla mnie owiana pewną tajemnicą. Zawsze słuchając jego utworów, odczuwam pewien pierwiastek niepewności,
a nawet niepokoju, który sprawia, że kompozytor być może jeszcze bardziej mnie intryguje. Ja już chyba mam w takim razie plany na wakacyjną lekturę, może i was także do niej zainspirowałam. Przynajmniej taką mam nadzieję. Teraz chwila na oddech, oczywiście jak zawsze przy dobrej muzyce.

Wyczuwam, że zbudowałam podczas naszego dzisiejszego sabotażu kulturalnego trochę za dużo napięcia, bo aż cała się tutaj spięłam, więc myślę, że czas na nieco weselszy, o ile tak można powiedzieć, skandal, bo dzisiaj w audycji Ad Libitum w ramach sabotażu kulturalnego mówię o najciekawszych aferach w historii muzyki. A więc czas na Händla i dwie bijące się kobiety śpiewaczki. Nie od dziś wiemy, że skandali w muzyce jest wiele, ale jak było wcześniej? Powiedziałabym, że chyba nawet bardziej burzliwie niż obecnie. Zacznijmy od początku. George Friedrich Händel, czyli po polsku Jerzy Fryderyk Händel, do końca życia stacjonował już w Londynie. Uzyskał nawet obywatelstwo. Jest uważany więc za narodowego kompozytora zarówno Niemiec, jak i Anglii. Był między innymi dyrektorem muzycznym Royal Academy of Music w Londynie. Nie była to jednak placówka edukacyjna, jak może mówić nazwa, ale raczej taka spółka, która miała na celu finansowanie oper. Pewnego razu Händel sprowadził tam właśnie włoską sopranistkę Franceskę Cuzzoni. I w tym momencie zaczynają się perypetie między muzykami. Cuzzoni nie chciała zaśpiewać arii, narzekając, że została ona napisana dla kogoś innego. Händel także miał silny charakter, a więc co mógł wtedy zrobić? Nic bardziej mylnego. Zagroził, że wyrzuci ją przez okno, jeżeli tego nie zrobi. No i ją do tego przekonał. A występ okazał się być fenomenalnym i wpłynął znacząco na reputację sopranistki. Oczywiście w pozytywny sposób. Spokój kończy się jednak w momencie, w którym do Londynu, na prośbę Händla, przybywa kolejna śpiewaczka, tym razem mezzosopranistka Faustina Bordoni. Co prawda, początkowo nie było między paniami żadnych starć, ale rywalizację spowodowali widzowie. Słuchacze, tak właściwie, niczym najwierniejsi kibice klubów piłkarskich także mieli swoje preferencje i niemalże podzielili się na dwa obozy – zwolenników Bordoni i wiernych fanów Cuzzoni. I zaczęło się. Totalny brak szacunku, buczenie i zagłuszanie występów. A kulminacją tego całego starcia, sytuacji, to obsadzenie śpiewaczek w głównych rolach opery Giovanniego Bononciniego, a mianowicie Astianatte. Wszyscy dokładali wszelkich starań, aby śpiewaczki miały wyrównany czas na estradzie. Kiedy pojawiły się na niej wspólnie, nagle zaczęły się wyzywać po włosku, ciągnąć za włosy, szarpać i rozrywać nawzajem swoje kostiumy. Zostały wręcz ściągnięte z estrady przez ten incydent. Trudno wyobrazić sobie taką XVIII-wieczną społeczność, która podczas koncertu zachowuje się jak na jakimś meczu albo nawet ustawce, ale cóż, taka jest historia i chyba właśnie za to ją kochamy.

Tak naprawdę, jak słyszycie w dzisiejszej audycji, muzyka obfituje w naprawdę wiele zabawnych anegdot. Myślę, że dobrze będzie zdradzić kilka z nich na koniec naszej dzisiejszej audycji. Znacie Wolfganga Amadeusza Mozarta, prawda? Słynny kompozytor, którego imię wybrzmiewa bardzo dumnie, wbrew pozorom miał bardzo, bardzo, bardzo specyficzne poczucie humoru. Uwielbiał mianowicie humor skatologiczny, wulgarny. Wolałabym teraz osobiście nie przywoływać fragmentów listów, w których kompozytor mówi o odchodach, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do zgłębienia tematu. Czemu nie? Powiedziałabym szczerze, że w historii muzyki dla mnie najważniejsze jest właśnie zgłębianie życia kompozytorów i tego, jakimi osobami byli. Często mówi się, że muzyka dużo mówi o czyimś charakterze, ale charakter kompozytorów bardzo dużo mówi o ich muzyce i bardzo dużo tłumaczy. No i nie zapomnijmy także o maniach, bardzo, bardzo ciekawych w historii muzyki. Pierwsza mania to pedimania, czyli taki kult postaci Ignacego Jana Paderewskiego, który był w USA. To była wielka histeria na widok artysty. Wszyscy byli zachwyceni jego życiem prywatnym, tym co robił, a przede wszystkim burzą jego rudych włosów. Paderewskiego w ogóle w USA nazywano Paddy albo Paderewski. Z drugiej strony mamy także listomanię, czyli dość podobne zjawisko do pedimanii. Wyrywanie włosów, rozrywanie ciuchów, istne szaleństwo. Chronologicznie więc mamy listomanię, pedimanię, a obecnie jest wiele, wiele innych celebrytów, którzy powodują takie zachowania wśród fanów. I pomyśleć, że to wszystko zaczęło się już wieki temu.

0: To był Sabotaż Kulturalny, a dokładniej moja audycja autorska Ad Libitum, podczas której opowiedziałam troszkę o skandalach w muzyce klasycznej. Oczywiście jest ich zdecydowanie więcej, a więc myślę, że mamy przed sobą jeszcze bardzo, bardzo dużo tematów do rozmowy. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie tej audycji. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizował mnie Kacper Stępiński. Do usłyszenia.
1: To był Sabotaż Kulturalny.

To było Chance Encounters, czyli tytułowy utwór z albumu, nowego albumu The Menzingers. No i o czym my dzisiaj sobie porozmawiamy? A no właśnie o kilku albumach, może kilku to przesada, ale przynajmniej o dwóch, które niedawno się pojawiły. O kilku albumach, które pojawią się już niedługo, bo będą to trzy albumy i wszystkie trzy będą wychodzić we wrześniu. Omówimy wczorajszy koncert Dwóch Progów oraz nadchodzący koncert, który się właśnie odbędzie w tym samym wspaniałym poznańskim miejscu. A oprócz tego podczas audycji czeka nas gość. Będzie to gość specjalny. Będziemy rozmawiać o specjalnych wydarzeniach oraz o naprawdę niesamowicie specjalnym utworze. A tymczasem z jednego z trzech zapowiadanych przeze mnie albumów, które ukażą się we wrześniu, pierwszy na warsztat weźmiemy sobie album, który będzie pochodzić od Orville Pecka, czyli tego gościa, który ma głos odziedziczony chyba jakoś z gwiazd po Elvisie Presleyu i noszącym enigmatyczne maski z koralikami. Niesamowicie charyzmatyczny gość. Na nowy album musieliśmy chwilę czekać, ale to, co pojawiło się jak dotąd, czyli dwa singla, w zasadzie półtora, dlaczego, już za chwilę wyjaśnię, zapowiadają, że wraca stary, dobry Orville Peck w pięknym amerykańskim stylu. Pierwszy numer, który usłyszymy, to zaledwie 54 sekundy, nazywa się Prolog, i występują tutaj różni artyści. Orville Peck zaprosił na przykład Emil Harris, Noah Cyrus i Alison Russell. Oni wszyscy wykonują numer Prolog, który jest wprowadzeniem do płyty. Zgadliście, znajduje się na pierwszym miejscu playlisty tego albumu, a potem posłuchamy Too Little, Too Late, gdzie Orville Peck występuje już solowo. Zapraszam was serdecznie.

No, musicie przyznać, że ten głos jest naprawdę magiczny. Słuchajcie, kochani, jak zwykle mamy dla was konkurs, w którym możecie wygrać bilet. A ten konkurs to konkursik z nagrodą w postaci biletu na koncert H2O. Zakręciłem się troszeczkę, ponieważ śmieszny zbieg okoliczności. Dzisiaj chciałem wam poopowiadać właśnie o tym koncercie, również o artystach, którzy będą występować przed H2O, czyli nasze kochane polskie dwa wspaniałe zespoły CF98 oraz Meatballs, którzy z pewnością rozgrzeją super publikę, bo mamy w zasadzie mix. Mamy hardcore punki z Nowego Jorku, mamy krakowski pop punk, no i w sumie mieszany w miejscówki skład emo. Myślę, że mieszanka idealna na ten wieczór. No a co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby na ten koncert się dostać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, który kosztuje jedyne złoty 23, a w treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, gdzie obecnie mieszka Toby Morse, czyli wokalista H2O. Podpowiadam, że nie jest to Nowy Jork, mimo że wszyscy z niego pochodzą. 7148, koszt SMS-a to złoty 23. Czekam na wasze odpowiedzi. Kto wie, to wysyła od razu, a kto nie wie, wystarczy, że chwilkę pogooglujecie i będziecie mieć bilecik na ten świetny koncert, który odbędzie się w przyszły wtorek. A teraz nasz stały punkt programu.

naszą płytą tygodnia, to album Świetnie, Sunbird, którzy no, powstali w 2015 roku, a ten album to drugi, który od nich możemy usłyszeć. Kazali troszeczkę czekać na niego, aczkolwiek na pewno było warto. No i wasze być może ulubiony indie skład serwuje nam album, na którym znajdziemy 11 numerów, a ja dla was przygotowałem Elwirę. Zapraszam serdecznie, Sunbird.

0: No ten Jarocin to był naprawdę nieziemski, no po prostu nie ukrywam.
1: Tak, tak.
0: Był nieziemski i bardzo dobrze go wspominam i bardzo myślę, że będę go wspominał dobrze również za parę lat. Także Jarocin poszedł. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobrze.
1: Ekstra, ekstra, świetnie. No to w zasadzie dwa historyczne wydarzenia. No, naprawdę, naprawdę totalnie szczerze usłyszałem mnóstwo super opinii o waszej interpretacji. No to mam nadzieję, że w takim razie załapię się jakoś swoją obecnością i będę mógł posłuchać tego, co szykujecie na przyszły rok. No a moja krew to w zasadzie no, uczestniczyłeś w historii i to było wydarzenie, ten koncert był okrzyknięty historycznym jeszcze zanim się odbył, więc tak. Spodziewam się, że emocje sięgały zenitu. Powiedz mi, tak. Szymon, jak już kurz po Jarocinie opadł, albo może w trakcie, gdy jeszcze opada, jak wygląda wasz obecny sezon festiwalowy, gdzie można was zobaczyć, gdzie warto pojechać, żeby was posłuchać i obejrzeć?
0: Jeżeli chodzi o to lato, to no sezon oczywiście trwa i gdzieś tam w gazie jesteśmy. Cały czas jak jesteśmy. Jutro widzimy się na Powidz Jam Festival. Przed nami gra Fish Amade. Także będzie bardzo fajnie, myślę, że na pewno. Tak to widzimy się jeszcze w Złotoryi i w Gnieźnie w sierpniu. I akurat jeżeli chodzi o stricte lato, to oszczędnie gdzieś tam do tego podeszliśmy. Graliśmy w czerwcu sporo, w lipcu początkiem, ale też no właśnie ten Jarocin. Natomiast we wrześniu nas zobaczycie parę razy. W tym roku generalnie jesteśmy dość oszczędni z koncertami. I tak nas, i tak jest ich chyba około 40, ale jakby...
1: To nie jest
0: ale tak, ale pracujemy też cały czas nad bardzo wieloma rzeczami. Po prostu bardzo wiele piosenek teraz powstaje. Druga płyta w drodze wyjdzie jesienią. I też już myślimy w ogóle totalnie w przód. Po prostu jesteśmy totalnie w gazie też kompozycyjnym teraz. Także... bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest to bardzo naturalne. Nikt tam nie każe tych piosenek robić, a jednak po prostu jakoś mamy ostatnio tak dobry czas i tak jakby nam się chce, że naprawdę jest super. I tak, no, zobaczymy się tego lata jeszcze w paru miejscach. Jesienią możecie nas zobaczyć na trzecim Happy Set, na supportach klubowej. No i co? I w przyszły rok też będzie, już są jakieś plany, przyszły rok też będzie, będzie dobry, będzie bardzo, będą bardzo duże rzeczy się działy, jeszcze większe niż w tym, więc mimo że w tym roku już i tak się wydarzyło i dzieje dużo, więc cieszymy się bardzo.
1: No właśnie, i a propos tego, trochę nawiązałeś do mojego następnego pytania, bo chciałem ciebie zapytać tak po prostu, po ludzku, jak ziomek, ziomka, jak wy się czujecie, mając świadomość miejsca, w którym obecnie jesteście, biorąc pod uwagę też, że w zasadzie wszyscy niedawno, nie w tym samym momencie, ale całkiem niedawno właściwie pisaliście matury, startujecie w taką dorosłość, a po prostu już w zasadzie wydarzyło się tak dużo, można by to nazwać początkiem drogi, bo jesteście bardzo młodzi, ale ten początek jest totalną bombą. Jak wy się z tym czujecie? Jak się zapatrujecie w ogóle na przyszłość? Czy wy idziecie na studia, czy po prostu uderzacie na scenę?
0: Na studiach jesteśmy, większość z nas, w sumie wszyscy jesteśmy na jakichś, niektórzy są na zdalnych, niektórzy są na faktycznych, natomiast przyszłość wiążemy w 100% z muzyką, jakby to jest nasz główny pomysł na to i to się na pewno nie zmieni. Jeżeli chodzi o to, jak się czujemy z tym startem i z tym początkiem, który gdzieś tam jest, jaki jest, to gdzieś tam mierzymy bardzo wysoko, mierzymy naprawdę bardzo wysoko i bardzo sobie na to pracujemy każdego dosłownie dnia, nie bierzemy urlopów, że tak powiem. Nawet jak ktoś gdzieś jedzie na wakacje, to i tak jakby jest w tym wszystkim i naprawdę staramy się jak możemy i jak tylko się da, żeby osiągnąć nasz cel. Naszym celem jest to, żeby muzyka gitarowa jakakolwiek, prawdę mówiąc, to nawet nie musimy być my, ale jakby generalnie muzyka gitarowa znowu była w mainstreamie i myślę, że jeżeli ma to zająć 20 lat, to będziemy to robić 20 lat takim samym tempem jak dzisiaj. Jeżeli nawet osiągniemy ten cel, to zakładam, że i tak będziemy to pielęgnować.
1: To jest piękna misja.
0: Tak, jest to w ogóle misja, to jest dobre słowo, myślę. Nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne, ale wszyscy muzycy to wojownicy.
1: Zgadza się, tak jest. Kurczę, słychać tą determinację. Myślę, że wszyscy słuchacze też są w stanie to poczuć. No i kibicuję. W zasadzie nie wiem, czy w ogóle trzeba, bo słychać was taką moc, że szok. Naprawdę, a właśnie a propos muzyki gitarowej i taka wisienka na torcie, dlaczego się spotykamy na antenie, to wasz nowy numer Plastic World. O nim chciałbym porozmawiać dużo więcej już za chwilę. Najpierw proponuję, żebyśmy razem ze słuchaczami wsłuchali się w te dźwięki i już za chwilę wracamy.

0: Plastic World od Seth Smiles i Johna Portera. Szymon, Szymon, czy jesteś z nami?
1: Jestem z wami wszystkimi, tak jest.
0: Ekstra. Minęła chwilka od wydania tego numeru i macie już, z tego co widzę, jakieś 16 tysięcy na Spotify odtworzeń. Bardzo, bardzo przyjemny wynik. Tak. Jak tam odbiór? Tak się zastanawiałem, czy wasi obserwujący słuchacze dali wam, albo może jakaś nowa grupa się odezwała z jakimś feedbackiem związanym z tym wydawnictwem i jaki ten feedback jest? Czy on się różni od tego, co wydawaliście wcześniej?
1: Na pewno jest dużo pochwał, że piosenka jest po angielsku, nie wiem dlaczego, jakoś po prostu dużo ludzi to doceniło, ale to chyba chodzi o to, że po prostu jakby nie mamy piosenek po angielsku, więc stąd pewnie jakieś takie zaskoczenie, że w ogóle zrobiliśmy taki utwór, ale z Johnem nie dało się, wiadomo, inaczej. Mhm. Jeżeli chodzi o jakąś nową grupę, do której trafiliśmy, no to na pewno jest to jakaś część po prostu fanów Johna, ale też graliśmy już z Johnem koncerty, w sensie graliśmy przed nim kilka razy, graliśmy przed Me and That Man też, więc jest jakaś grupa jego słuchaczy, którzy nas znają i na pewno im się ten numer bardzo spodobał, z tego co do nas piszą ludzie. Jeżeli chodzi o odbiór, to jest właśnie bardzo pozytywny, nie różni się jakoś bardzo od innych utworów, może jest trochę więcej szumu wokół tego, ze względu pewnie na Johna albo ze względu na jakieś inne rzeczy. Mhm. Natomiast utwór się bardzo dobrze przyjął, nie ukrywam, stresowaliśmy się tym, bo właśnie jest to utwór po angielsku, co jest totalnym wyjściem z naszej strefy komfortu, co czasem lubimy sobie zrobić, tak samo jak właśnie to była siekiera. I lubimy sobie takie rzeczy i takie wyzwania, lubimy się takich wyzwań podejmować, ale utwór przyjął się dobrze. Mam nadzieję, że się ludziom podoba. Jakieś złe opinie o tym utworze chyba do mnie nie dotarły osobiście. Słuchaj, a szukałem.
0: Numer jest naprawdę świetny, jest nie zrozum mnie źle, w bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu, jest mega radiowy. On jest po prostu super, super słuchalny, słuchable. I ten główny motyw gitarowy, ten riffik, on jest... Wspaniały, wspaniały. Wspomniałeś właśnie, a ja chciałem właśnie o to podpytać. Widziałem, że graliście już przed Johnem i przed Me and That Man. Czy możesz przybliżyć, jak do tego doszło, jak się znaleźliście na supporcie Johna?
1: To w ogóle wyszło tak, że pewnego dnia, nie wiem jak do tego doszło, ale no po prostu zagraliśmy support właśnie przed Me and That Man w Kowatina Hall w Bielsko-Białej. Mm-hmm. I do tego nie wiem jak doszło, to się po prostu stało. Trzeba pytać naszego menadżera. No i tam się poznaliśmy z Johnem, daliśmy mu winyla naszego, mm-hmm. chwilę porozmawialiśmy. No i po jakimś czasie wróciło do nas to, że Johnowi się bardzo ta płyta nasza pierwsza spodobała i też był taki wywiad w pewnym radiu, w którym został zapytany o to, z jakim polskim artystą chciałby pracować jeszcze, czy jest jeszcze jakiś taki. Mhm. No i wymienił nas. I jakby ja po prostu ten wywiad oglądałem, bo nie ukrywam, jestem totalnym fanem Johna. I jakoś tak trafiło do nas to, że jest taka możliwość, więc odezwaliśmy się do niego w tej sprawie. No i tak jakoś wyszedł koncert w Stodole w Warszawie wspólny. Wow. Potem spotkaliśmy się w Tarnowie, w naszym rodzinnym mieście, w którym grał, żeby porozmawiać o tej piosence. I tydzień później ta piosenka już była nagrana. I naprawdę była to ciekawa przygoda. Wspaniały to jest człowiek w ogóle, naprawdę bardzo taki... No, jest w nim też artysta, jeżeli jakby znam kilku takich, to na pewno jest jednym z nich. Mhm. I była to dla mnie wspaniała przygoda, tak.
0: Ja nie miałem okazji poznać, natomiast z obserwacji wrażenia, jakie odnoszę, to, że pod tą chłodną fasadą kryje się niesamowicie ciepły gość. Takie odnoszę wrażenie. Tak. Niesamowita historia w sumie, jak opowiadasz, jak doszło do tej współpracy, jak te wszystkie klocki i puzzle historii się poukładały. I z tego, co mówisz, to numer powstał bardzo szybko. Powiedz mi, czy nad muzyką, nad tekstem pracowaliście osobno, razem, siedzieliście przy układaniu riffów i pisaniu tekstów?
1: Wszystko wiadomo, przychodziło przez Johna, a nad tekstem już pracowaliśmy razem, tak? I jakby nad, nie wiem, wymową, nad akcentem i tak dalej. Nad tym wszystkim pracowaliśmy razem. A tą muzyką, no to gdzieś tam my zrobiliśmy numer, przechodziło to przez Johna, który
0: dorzucał do tego swoje 5 groszy. Odbijanie do siebie numeru, okej.
1: Dokładnie. I tyle, jeżeli chodzi o tekst, no to tutaj wspólnie połączyliśmy siły, tak?
0: Chciałem cię jeszcze zapytać, właśnie porozmawialiśmy o tym, jak wyglądał ten proces twórczy z Johnem, ale chciałbym wejść troszeczkę głębiej, mianowicie John ma 75 lat, jest rocznikiem moich dziadków, mojej babci, mojego dziadka, no i w zasadzie mógłby być również twoim dziadkiem. Z tego, co tak. czytałem, wspominałeś, że mimo tej różnicy wieku znaleźliście wspólny język, ale czy mógłbyś rozwinąć, jak wygląda taka współpraca międzypokoleniowa i to taka multipokoleniowa?
1: Jeżeli chodzi o współpracę multipokoleniową, to przyznam szczerze, że to było dla mnie w ogóle najciekawsze z tego wszystkiego, bo ja nie sądziłem, że my znajdziemy tak bardzo wspólny język i muzycznie, i tekstowo, i w ogóle życiowo, żeby zrobić razem utwór w temacie, który dosłownie czujemy tak samo. To było dla mnie... No w ogóle nie z tej ziemi, no łączy nas kilka dekad doświadczenia życiowego, a jednak zgodziliśmy się
0: w tej samej sprawie. Pół wieku jakieś, nie? W zaokrągleniu nawet w
1: sumie to pół wieku, dokładnie. No. Pół wieku nas dzieli, a byliśmy w stanie się ze sobą dogadać. Mamy na pewno bardzo różne życiorysy i doświadczenia, więc to było chyba dla mnie najbardziej wow w tym, jak bardzo gładko to poszło, bo myślałem, że będziemy tego jakiegoś tematu wspólnego szukać długo, a znaleźliśmy go dosłownie od razu. I to było chyba jakieś dla mnie najbardziej kosmiczne, że człowiek ma 75 lat, ja wówczas miałem 19 i zrobiliśmy wspólny utwór o czymś, co czujemy tak samo i zrobiliśmy go z takim samym zaangażowaniem, to jakby...
0: Brzmi to super, ale wiesz, to chyba chodzi o to, że muzyka i sztuka jest jakby ponadwymiarowa i ponad to, że te 50 lat różnicy w zbieraniu doświadczeń, nabywaniu ich i tak dalej, no muzyka i ogólnie sztuka jest jakby ponad tym, w sensie artyści... Tak. Mogą po prostu porozumieć się na jakiejś innej częstotliwości po prostu.
1: Dokładnie tak. Bardzo fajnie było poznać jakby, nie ukrywam swoją jakąś inspirację, jest to dla mnie pewnego rodzaju autorytet, bo jest na tej scenie bardzo długo i dalej gra koncerty, dalej wyprzedaje kluby i dalej jakby cieszy ludzi tym, co robi i na pewno sam żyje tym w 100% niezmiennie jak żył. I jakby bardzo wiele się od niego też nauczyłem, tak nawet jakby nie, że mieliśmy po prostu jakoś mega dużo przelotów wspólnych, że po prostu widzimy się co tydzień i tak dalej, bo może tak nie jest, ale jakby tyle czasu, ile spędziliśmy razem, wystarczyło mi, żeby się od niego nauczyć jakichś kilku rzeczy i na pewno mnie to zmotywowało, że jakby warto to robić, co robimy, jakby to jest... Że ta misja jakby jest istotna faktycznie.
0: Totalnie. Nie trać i nie traćcie tego ognia, który w sobie macie. Bo naprawdę da się odczuć, nawet nie słysząc muzyki, tylko rozmawiając z tobą, że ten ogień jest w was ogromny i płonie. Bardzo ci dziękuję, Szymon, za rozmowę. Był z nami Szymon Jarmuła z zespołu Set Smiles. Zagraliśmy Plastic World, a teraz pora na dziwny film. Bardzo, bardzo ci, Szymon, dziękuję i do usłyszenia.
1: Też ci bardzo dziękuję, Wojtku, i do usłyszenia wszystkim.

To był dziwny film Seth Meyers. Sprawdzajcie koniecznie to, co ta świetna, młoda, a jakże płodna ekipa wypuszcza. Świetna, świetna muzyka. No i nadchodzące koncerty. Z tego, co mówił Szymon, najbliżej wam, drodzy poznaniacy i okoliczni, będzie chyba do Gniezna. Więc czekamy na ten koncert. A tymczasem chciałbym powiedzieć wam o wczorajszym koncercie, który odbył się w dwóch progach. Legenda Zachodniego Wybrzeża i hardcore, czyli Terror, przyjechał razem ze Stick to Your Guns, czyli takim melo hardcorem, ze wzruszającymi wokalami i rozbijającymi łokcie breakdownami. Było świetnie, dwa progi ociekały potem. I to nie jest przesada, uwierzcie mi. Świetna impreza po zeszłorocznych perturbacjach Terroru, w tym samym klubie zresztą, gdzie w połowie koncertu pojawił się problem z nagłośnieniem i zespół dokończył set z piecy. No, w tym roku wątpię, żeby ekipa Terroru pamiętała, że coś takiego się wydarzyło, aczkolwiek gdyby tak było, no to zrehabilitowali się totalnie. Terror jeździ, promując swoją nową płytę Still Suffer, i teraz posłuchamy właśnie tego tytułowego kawałka Still Suffer, Terror, już teraz.

Terror, Still Suffer. Jeśli jakimś cudem słuchacie nas obecnie w Krakowie, na przykład przez naszą świetną aplikację, albo po prostu w przeglądarce, to prawdopodobnie zdążycie jeszcze na Terror, bo dzisiaj Terror i Stick to Your Guns gra w Krakowie. Wczoraj dwa progi zostały rozniesione i z wczorajszego wieczoru robimy skok w przyszły wtorek do tego samego klubu. Usłuchajcie uważnie, dwa progi w wtorek. H2O, czyli drugie wybrzeże. Ze wschodniego wybrzeża przyjeżdża H2O, a będą grać w towarzystwie CF98 oraz Meatballs, czyli wspaniałe nasze polskie dobro pop-punkowe oraz emo grające. I zagramy sobie teraz, kochani, H2O 5-Year Plan. Będzie bardzo gorąco. Szykujcie się na wtorek. My friend.

So what's the hurry? H2O w przyszły wtorek w dwóch progach, drugi dzień tygodnia, dwa progi w dół i zaczynamy świetną zabawę. Przypominam, że rozpocznie tą zabawę Meatballs oraz CF98. Zagramy sobie właśnie teraz CF-ów. Karolina śpiewa w refrenie, że nobody wants to party anymore, with me anymore, ale ja jestem przekonany, że w ten wtorkowy wieczór wszyscy bardzo chętnie ruszą w party. Nobody wants to party, CF98. Jedziemy.

I'm Dancing on My Own. No, na pewno nie w przyszły wtorek w dwóch progach. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Ja nazywam się Wojtek Moliński. Bardzo miło mi było dzisiaj z wami posłuchać troszeczkę muzyczki oraz porozmawiać. Za sterami Natalia Król. Bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz obiecane jeszcze dwie zapowiedzi z dwóch albumów, które pojawią się we wrześniu. Uwaga, uwaga, uwaga. Wrzesień zapowiada się świetnie muzycznie, ponieważ usłyszymy nowy album od Block Party oraz od Briana Fallona, którego możecie kojarzyć z The Gaslight Anthem, ale przecież Brian od wielu, wielu, wielu lat wydaje też solowe materiały. I od tych dwóch składów, no bo Brian razem ze swoim zespołem wydaje tą płytę, usłyszymy, no, z tego, co się zapowiada, świetne albumy. Block Party, Brian Fallon, Wojtek Moliński, Natalia Król. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć.

I think of him, it's a sadness that I feel.

0: now become
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: I've named this one. Post of

0: podziękować. Tak, ja bym chciała teraz może puścić piosenkę, którą Nina ostatnio wybrała i teraz możemy ją puścić.
1: Będzie gorąco.
0: Będzie gorąco.
2: Hell yeah.

0: Jeszcze takim słowem wstępu chciałbym bardzo podziękować ekipie Zaaferowanych za zaproszenie. Jestem wielkim fanem kontentu programu, więc obecność w trakcie audycji tutaj jest dla mnie wielkim zaszczytem.
1: Nie ma za co.
2: Lubimy spełniać marzenia.
1: No to prawda, jeżeli ktoś chce przyjść. Ostatnio słyszałam, bo mnie nie było tutaj trzy tygodnie, a jestem jedną z takich, powiedzmy, głównych ludzi tutaj prowadzących, a mnie nie było trzy tygodnie. Ale słyszałam, że ostatnio było pięć osób.
3: I Jesiotr.
1: I Jesiotr. On cały czas tutaj jest chyba obecny,
3: jest.
1: Nie?
3: Jest.
1: Jest Jesiotr. No, a mam pytanie do was. Czy wy macie rodzeństwo?
2: Nie. Kuba? I nie chciałbym mieć.
1: Mikołaj, nie masz. Kuba?
0: Tak, ja mam siostrę.
3: Natalia? Chciałbyś za nią wyjść?
0: Nigdy nad tym nie myślałem, ale jak teraz o tym myślę, chyba podziękuję.
1: Natalia, czy ty masz rodzeństwo?
3: Nie mam rodzeństwa, oczywiście, że nie mam. Spójrzcie na mnie i się zastanówcie.
1: No, to jest prawda. No, ale właśnie, czyli Kuba by nie wyszedł za swoją siostrą.
2: A ty? Tak. Kogo masz? Masz kogoś?
1: Mam dwie siostry.
2: Wyszłabyś za
1: nie,
2: siostrę,
1: nie wyszłabym za jedną ani za drugą. Za jedną ani za drugą bym nie wyszła, absolutnie. No i, ale są osoby, co wyszłyby za swojego brata albo siostrę.
3: Przeglądałam ostatnio TikTok i ja padłam na bardzo dziwną stronę TikToka z moich częstych memów, które sobie zapisuję, a później pokazuję tutaj moim znajomym w radiu. Nagle trafiłam na TikToka, gdzie jakaś pani typiara, nie wiem, opowiadała o tym, że wyszła za swojego brata.
1: Disclaimer, to jest Amerykanka.
3: Tak.
2: Sweet Home Alabama.
3: Miguksaram animnida. Powtórzę się jeszcze raz. Więc tak, no, wyszła ze swojego brata. Ogólnie dowiedziała się o tym, że jest jej bratem, zanim wyszła za niego.
1: Okej, okay. No.
2: Może stwierdzili, że oni chcą zatrzymać władzę i majątek, tak jak Habsburgowie to robili.
3: No ogólnie to jest jej półbrat, jak to powiedzieć?
1: Półbrat.
3: Mają tego samego ojca.
1: A.
2: Ale inną matkę.
3: Inną matkę, okay, tak. No, no. Więc oni się nigdy nie spotkali. A później jak się spotkali, to byli razem i się dowiedzieli, że są rodzeństwem i wzięli ślub później. I stwierdzili, że im się nie opłaca rozstawać.
1: No tak, no... Ale czemu takie rzeczy dzieją się albo w Ameryce, albo w ukrytej prawdzie? Ja tego nie rozumiem.
2: Bo to są Amerykanie.
1: No.
2: Amerykanie, no, z całym szacunkiem.
1: No powiedz.
2: Nie, nie należą do najinteligentniejszego narodu.
3: I teraz jeszcze zaznaczę. No. Ona powiedziała, że ona zna historię medyczną swoją i swojego bratomęża. Jeśli tak, to mogę określić, nie wiem, bratomąż. Teraz tak będę na to mówić. Bratomęża.
1: Bramąż, o.
3: I mają dzieci i ona stwierdziła, że te dzieci...
1: Oni mają dzieci?
3: Mają dwójkę dzieci.
1: Ale to
3: trójkę.
1: Są ich dzieci?
3: Ich dzieci.
1: Zrobione...
3: Tak, przez nich.
1: O, nie.
0: Zanim się dowiedzieli, że są rodzeństwem.
3: Nie, no, już po ślubie. Już po ślubie zrobili sobie dzieci.
1: Ale to nie jest jakieś nielegalne w sumie?
3: Nie, no, bo nie byli zarejestrowani jako rodzeństwo.
1: Aha.
2: Kruczek prawny tak zwany.
3: Tak, dlatego ze siebie wyszli i mają dzieci. I ona właśnie powiedziała, że ona wiedziała, że te dzieci nie będą chore, bo znają swoją historię medyczną, więc mogą robić dzieci sobie.
1: Ej, a to nie jest jakiś rage bait? To jest... Bo czasami ludzie nagrywają takie rzeczy, żeby celowo zdenerwować.
2: Coś to może być. No, ale... tak,
3: ja nie wiem, tylko tyle wiem, że ona wypuściła serię TikToków na ten temat i ja je wszystkie obejrzałam. I nie mam pojęcia.
2: Ale były też takie przypadki ogólnie, znaczy kojarzę jeden, nie pamiętam nazwiska tej rodziny, ale właśnie w Ameryce był taki dokument na temat takiej rodziny, która właśnie, której chów wsobny, bo tak to się nazywa, to kojarzenie ze sobą blisko spokrewnionych osób, w sensie wchodzenie w stosunki seksualne i właśnie była pokazana rodzina dotknięta wszystkimi deformacjami, problemami zdrowotnymi z tym związanymi, więc...
1: Ale
2: więc
1: to jest jakaś dawna sprawa, czy...
2: Nie, znaczy sprzed 10 lat może, 10
3: o
2: lat
3: tym
2: temu
3: był dokument na TLC, na pewno. Okay. Wiem, bo też to oglądałam.
2: O, no widzisz.
3: Ale tak, no takie rzeczy dzieją się w Ameryce, oni mają dzieci i tak, i ona właśnie powiedziała o tym, że one na pewno nie będą chore, i że w sumie nie chce z nim brać rozwodu, bo się nie opłaca.
2: Ale to jest najgorszy koszmar człowieka, bo zakochujesz się w kimś, dowiadujesz się, że to jest twój brat, nawet jak z innej matki. To ja bym tak nie chciał.
3: Ja ogólnie podpytałam się kilku osób, czy co jest gorsze, bycie z osobą, z którą się wychowałeś, pod względem tego, że na przykład wasi rodzice są razem, ale macie innych rodziców, mhm, i bycie z tą osobą, czy właśnie w ten sposób. I opinie są podzielone i ja bym chciała usłyszeć wasze opinie, dlatego napiszcie do nas zaaferowani małpaafera. Może małpaafera.com.pl.
1: No.
3: Tak to się nazywa.
1: A ja mam pytanie. Mhm. Czy ja mogę dać swój segment?

0: No i teraz przychodzimy z segmentem, będziemy zadawać pytania naszemu gościowi Jakub jutro. Takie jest twoje nazwisko dzisiaj. Dobra. Quiz to, albo wiesz co, może sam tytuł quizu zdradzę ci na koniec, dobra?
1: Niech tak będzie.
0: Dobrze. No to pierwsze pytanie. Lubisz pracę w grupie, czy może wolisz działać w pojedynkę? I masz odpowiedzi. Zdecydowanie wybieram grupę, pracę w grupie, lubię dzielić się zadaniami, wybieram samodzielność, wolę działać sam, czy zależy od nastroju, czasami mam parcie na pracę zespołową, a czasami na samodzielną.
1: Jako, że pierwszy raz dzisiaj mam przyjemność w tak licznym gronie prowadzić audycję, to myślę, że zdecydowanie musimy uderzyć w ten teamwork.
0: Czyli
1: pierwsza, tak, dokładnie.
2: To ładnie.
0: Czy często, okay.
3: Odpowiadaj z sercem, a nie tak, jak uważasz, że powinieneś odpowiedzieć. No i tak będziemy cię oceniać.
0: No teraz właśnie jest...
1: w 100% szczerze.
0: Teraz pytanie...
1: Teraz serce tak mi kazało.
0: Teraz jest pytanie, czy często bywasz agresywny? Nie wyglądasz na człowieka, który bywa agresywny, ale tak, często mi się to zdarza. Nie wydaje mi się, żebym bywał agresywny, albo różnie bywa, raz jestem milutki, raz agresywny.
1: Odpowiedź druga to była ta zupełnie przecząca, tak? To zdecydowanie to.
0: No nie wyglądasz na agresora.
2: Ale czasem cicha woda rzeki rwie.
0: Nie, no Kuba, chyba nie. Jak zareagowałbyś, gdyby ktoś próbował skrzywdzić twojego przyjaciela? O Jezu, jakie długie. No dobra, przeczytam. Od razu bym mu pomógł, podszedłbym do tego kogoś i bym mu wyraził swoją opinię na temat jego zachowania, oglądałbym to wszystko z boku, może będzie lepiej, jeżeli nie będę się wtrącać, zacząłbym walkę, czemu nie, albo zareagowałbym inaczej.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że tak w ciemno ciężko odpowiedzieć. Jednak przypuszczam, że byłaby to sytuacja bardzo emocjonująca i w ogóle jakiś kontekst pewnie by tam występował. Ale myślę, że serce kazałoby mi chyba jednak stanąć w obronie ziomeczka i mu pomóc, więc dajmy odpowiedź. Trzecia była taka najbardziej pewna siebie.
0: Zacząłbym walkę, czemu nie?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Zdziwiłeś mnie, no dobra.
2: Są tacy ludzie, za którymi warto iść w ogień.
0: Ale piękne słowa, Mikołaj.
2: Dziękuję.
0: Takie

0: takie rycerskie. Dobra, gdzie najlepiej się czujesz? Myślę, że w Radiu Afera, ale nie ma tutaj takiej odpowiedzi. W domu, wśród najbliższych, w ogrodzie, na przełomie? Chyba na łonie natury, w ruchliwym mieście, wśród znajomych i blasku wieżowców, czy w cichym lesie nad strumykiem?
1: Ja poproszę las i strumyk. Oj, tak, zdecydowanie jest to coś dla mnie.
0: Dobra. Czy... Jakie jest kolejne pytanie? Lubisz wilki? Tak, uwielbiam te istoty. Lubię, ale bez przesady. Są mi obojętne albo nie przepadam za nimi.
1: Niby są we mnie dwa wilki i zastanawiam się, jaka odpowiedź. Powiedzmy, że są mi obojętne.
2: Okay. Dwa to już wataha?
1: Zależy, jak liczyć.
0: My jesteśmy na pewno watahą dzisiaj w składzie. No dobra, opisz mi siebie jednym słowem. I tu masz tak. Romantyk, agresywny, optymista, pesymista, wariat, inteligentny albo spryciarz?
1: Optymistę poproszę. Zdecydowanie jest to optymista.
0: Dobra.
2: Już cię lubię.
0: Ja go od początku lubiłam, ale a ty dopiero teraz?
2: Ja szukałem punktów wspólnych, znaleźliśmy punkt wspólny.
1: Dobrze, że słuchacze nie widzą, jak zaczynam się rumienić.
0: Dobra, jakbyś się poczuł, będąc odrzuconym? To są tak losowe pytania w ogóle. Co mnie to? Niech się wypchają, poradzę sobie.
1: Zdecydowanie zostajemy przy tym. Nie ma potrzeby czytać dalej. Niech się wypchają.
0: Dobrze. I na koniec zdaj się na los. I tutaj masz bardzo dużo obrazków i masz wybrać jakiś, który wybierasz.
1: Czy one się czymkolwiek
0: różnią? Nie, one to są wszystko zdjęcia wilka.
1: To dajmy ostatni. Ostatni Dobrze. Będą pierwszymi i pójdźmy tym algorytmem.
0: Hell yeah. Okej. Quiz to było, czy masz wilka w swojej duszy, ale ja to dam jako, czy masz furasa w swojej duszy? Masz, ale twój wilk, furas jeszcze drzemie. I aha, tu jeszcze jest opis. Czujesz czasem ten dziki zew i potrzeba ucieczki od cywilizacji, ale na co dzień wygrywa w tobie spokój i rozsądek. Masz w sobie wilcze cechy, takie jak lojalność i silny instynkt, ale budzą one się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jesteś na granicy dwóch światów, coś tam, coś tam.
1: 100% prawdziwe, zgadzam się z tym.
0: Okej. Okay. Jak się z tym czujemy? Ja uważam, że każdy ma w sobie więcej niż jednego wilka. Większość z nas ma więcej osobowości, niż chcielibyśmy sobie to na przykład wyobrazić, ale nie ma z nami Pawła, czyli głosu w mojej głowie, więc aktualnie czuję się zagubiona na tej audycji.
2: Paweł też pewnie byłby zagubiony, bo nie byłoby i Mikołaja, czyli jego głosu w jego głowie.
0: I Mikołaja głos w głowie jest jesiotr.
2: Jesiotr jest.
0: Mikołaja głosem jest jesiotr? Tak. A to nie słyszałam o tym.
2: Zapomniałem nawet, że to ustaliliśmy, ale... No więc w mojej głowie ból. Po wczoraj. Natomiast coś chciałem powiedzieć. Aha, bo ja jestem furasem.
0: Ty jesteś furasem? Czy to jest coming
3: out? Co się wydarzyło?
2: Nie, bo...
0: Nagle więcej słuchaczy jest, jak powiedziałeś, że jesteś furasem. Nagle
3: licznik skoczył. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Było 86 chyba przez
3: internet. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Ale było 80, jak powiedziałeś, że jesteś furasem.
2: A teraz no to połowa wyszła, bo się przestraszyła. Ale nie, bo zrobiono ze mnie kiedyś furasa. Po prostu zostałem ofiarą żartu.
0: No.
2: Po prostu no mój znajomy wkręcił swoją znajomą, że chodzę na konwenty i jestem szarym wilkiem.
0: A dobra, to ja myślałam, że miałeś serio na sobie kostium furasa.
2: Nie, nie. Nawet kocich uszków.
3: Ja mam pomysł na kolejny tydzień.
0: Kupujemy kostium furasa?
3: Tak.
0: Jestem za.
2: Ja się nie składam.
0: No, nie będzie mnie na audycji. Nie masz nic do gadania w ogóle.
3: Nawet jak się nie złożysz, ubierzesz go.
2: Nie będzie mnie na audycji.
3: Nie będziecie?
2: No, aha. Teraz ten, bo...
3: No ewidentnie się przestraszyłeś.
2: No bo będę robić dla naszego radia reportaż.
0: Czyli wystawiasz zaaferowanych. No dobrze.
3: No, a teraz będzie piosenka Achilles Come Down.

0: Przepiórki.
1: Co to?
0: Takie ptaki. One składają bardzo małe jajka, to takie mini kury. Tak myślę. Nie wiem, nie znam się na ptakach. Chciałam powiedzieć o tym, że ostatnio oglądam na TikToku, jak jedna pani zbiera sobie jaja przepiórcze i jest to super cool z jakiegoś powodu. I zawsze mam nadzieję, że zbierze więcej niż 12 jajek.
2: To zawsze jest 12 jajek?
0: Właśnie nie do końca. Kiedyś było mniej jajek, ale później się wykluły nowe kurki. Przepiórki. Mega cool to było, bo też oglądałam proces wykluwania się przepiórek.
2: Ale tak na żywo? Czy...
0: Nie no, na live'ie widziałam, bo ja oglądałam na też live'a z tego.
2: Girl.
3: To nie było tak, że za 10 serduszek będzie wykluwanie.
0: Nie.
3: Potem
0: ona
3: się odkładało w czasie.
0: Miała po prostu live włączonego w momencie, w którym zauważyła, że przepiórka będzie się wykluwać.
2: Cool.
3: Cud narodzin na antenie.
0: Tak, ale wspaniałe. Było to obrzydliwe. Nie chcę więcej tego widzieć.
3: Opisz to.
0: Przebiła się.
3: No.
0: Wypadła z jaja i była cała mokra.
3: Logiczne.
0: Tak. Ale ogólnie jestem fanką. Czy chciałabym mieć przepiórki? Nie. Bo się boję.
2: Ptaków.
0: Kropka.
3: To chciałabyś się tak wykluwać? W sensie chciałabyś, żeby człowiek był organizmem jajożyworodnym? Nie, to coś źle powiedziałem, ale...
0: Czekaj.
3: Dziecko, ludzkie dziecko się rodziło nie z łona matki, tylko przez jaja.
0: Co?
3: Wykluwało się z jajek.
0: Co ty gadasz, Mikołaj? Jakby, bądźmy szczerzy. To samo, co poród by było.
2: O Boże.
3: No ale... Tak, ale no jednak no, to byłoby ciekawe tak obserwować dziecko ludzkie, które się wykluwa z jajka.
2: Ja bym chciała zobaczyć, jak ty wykluwasz się z jajka, konkretnie ty, Mikołaj.
3: Ja jeszcze z łyżkami, Jezu, wilczymi.
0: Tak. A ty, Jakub, chciałbyś się wykluć z jajka?
4: Ja myślę, że przez podział komórkowy chciałbym się powielić.
3: Mitoza, mejoza, taka sytuacjoza.
0: Ja bym chciała powiedzieć tak. Czy ja bym chciała się wykluć z jajka? Nie. Mi wystarczy to, że zostałam wydobyta. Ja się nie urodziłam. Ja obchodzę 10 grudnia wydobyciny.
3: A, bo ty nie lubisz ptaków, ale to jakbyś miała wybrać jednego ptaka, którego lubisz. W sensie jeden gatunek.
0: Ja kiedyś wierzyłam w to, że ja jestem w stanie oswoić pawia. Ale później byłam w łazienkach warszawskich i paw szedł w moją stronę. To się schowałam za osobą, z którą byłam i się popłakałam.
3: Czyli pawie w porywach.
0: Jakby, jeśli są z daleka ode mnie, to bym powiedziała, że je lubię. I chcę teraz wszystkim słuchaczom powiedzieć. Barbie, rozbitek, nie wiem jak to się nazywa, Barbie magiczna wyspa, tam gdzie jest ten paw i denerwujący słoń, nie? Nie. Pawie nie są takie miłe, naprawdę. One są straszne i raczej się lepiej do nich nie zbliżać.
3: Szczególnie te warszawskie, bo to warszawiaki.
2: Jest segment o Warszawce.
0: Tak,
2: powróciliśmy.
0: Nienawidzimy tego miejsca, tak?
2: No. Mikołaj, chciałbyś powiedzieć, żeby to miejsce, nie wiem, zniknęło najlepiej?
0: Nie
2: może?
0: Mów nic takiego, Mikołaj.
3: Tam już jest syf, kiła i mokiła, więc jakby...
0: A ty co myślisz, Jakub, o Warszawie?
4: Nie za wiele okazji miałem, żeby tam sobie pospacerować, pospędzać czas, ale na tyle, co pospędzałem, zupełnie nie moja bajka. Ja jednak wolę las i rzekę, czy jak to tam ładnie było. To,
2: a nie
4: to
2: Poznań po prostu?
4: Swoją drogą, to też. No. Ale właśnie tutaj Rusałkę miałem na myśli, czy chociażby Wartę po sąsiedzku. To bliżej mi niż
0: warszawskie uliczki.
4: Ja
0: bym chciała
4: uliczki.
0: Powiedzieć tylko tyle o Poznaniu, że to jest super, że ja mieszkam w centrum, ja po 10 minutach jestem w sumie to w lesie. Jest to super. Kocham to, że jest bardzo dużo miejsc zalesionych w Poznaniu, mimo tego, że całe Stare Miasto jest zabetonowane i trzeba uciekać właśnie stamtąd.
2: Natalia, ja myślałam, że powiesz, bo jak Kuba powiedział, że ma Wartę po sąsiedzku, to myślałam, że mu powiesz o jego starej.
0: A tak, zapomniałam. Twoja stara stoi na Warcie w Poznaniu.
2: Czemu Kuba nie
4: bardzo możliwe, tak, tak.
0: No. Tak.
2: Ten twój stoicki spokój po prostu.
0: Ja to podziwiam
2: piękne,
0: w tobie, że ty tak całkowicie to w sobie tak trzymasz i nie wybuchasz śmiechem z nami wspólnie.
4: Ja próbowałem coś dużo bardziej błyskotliwego złożyć i dlatego tak się właśnie zawiesiłem tutaj tak na czas. Trochę chciałem zagrać, ale...
2: Ale nie wyszło
4: Nie wyszło, nie wyszło. Ale jeszcze mamy 20 minut, także myślę, że zdążę błysnąć.
0: Tak, ja na przykład błyskam wybitnie swoją inteligencją aktualnie i czasem żałuję, że mam możliwość mówienia do mikrofonu ewidentnie. Więc tak, jaką chciałeś piosenkę puścić dzisiaj?
4: O, to teraz zabłysnę fenomenalnym gustem muzycznym. Uważam, że jest to jeden z najlepszych utworów popowych w historii muzyki w ogóle na świecie. Rihanna, Jay-Z, Umbrella.

0: Jestem ciekaw, czy macie jakąś ulubioną witaminę?
1: Moja ulubiona witamina to witamina D, bo muszę ją sprać.
0: Tak, to brakuje ci słońca w sercu?
1: Wiesz co, myślę, że po prostu mi brakuje słońca, bo staram się go unikać.
0: To a dlaczego?
1: Dlaczego staram się unikać słońca? Bo nie chcę się opalić. Jestem bardzo dużym przeciwnikiem opalania się, tym bardziej, że mam tatuaże dosyć na wierzchu, więc staram się unikać.
0: To tak działa też, niszczy tatuaże?
1: Tak.
0: Okej. Okay. A wy?
1: Tak.
2: Ja jestem wielkim fanem witaminy C.
3: O, wow, ale się wbiłeś w temat, Kuba.
1: Lewoskrętna witamina C.
0: Cudownie, lewoskrętna.
3: A czy ty masz swoją ulubioną witaminę, Mikołaj? Czy po prostu nas tak...
0: Nie, tak randomowo.
3: Aha, dobra,
0: pomyślałem.
3: Myślałem,
0: nie, ja też D12, bo mam konkretnie cyfrę. Ten, ale faktycznie witamina C też jest fajna, bo jest powszechna. Jest taka kwaskowata. Nie wiem, ale jest w kwaśnych rzeczach.
3: No i to jest, do czego dążysz?
0: Dążę do tego, że właśnie teraz nie będzie taki kwaśny temat, taki nieprzyjemny temat, tylko właśnie całkiem optymistyczny.
3: Słodki.
0: Bo witamina C według naukowców z University of Waterloo w Kanadzie, czyli jednak nie z Belgii, opublikowano je w...
1: Dobrze, że nie z Ameryki.
0: Wspaniale. No, bo zazwyczaj to jak się mówi o takich rzeczach, to się tak okrągło mówi, że amerykańscy naukowcy. No i wtedy się jest inteligentniejszym, ale to wtedy wiesz, że nie jest ten twój rozmówca zbyt inteligentny. Natomiast badanie zostało opublikowane w Journal of Theoretical Biology i według niego witamina C ma mieć właściwości antyrakowe, czyli po prostu...
1: O tym już wszyscy wiemy od dawna.
0: Okay.
1: Teraz nałóżcie, moi drodzy słuchacze, wasze foliowe czapeczki na głowę.
0: To teraz... Okej. Okay. Nie rozumiem aluzji, ale no dobrze, no bo wiesz, no bo faktycznie można brać takie newsy za trochę jeszcze z jakimś dystansem, bo czasem też jest tak, że badania, wyniki badań są fałszowane i to wychodzi potem i to nie jest za fajne, natomiast tutaj jakby to, co wzmaga ten dystans, no to te badanie, ono nie zostało przeprowadzone, no tak jakby na ludziach, w sensie na organizmie żywym, tylko jest to tak jakby z symulacji, więc tylko przez taką, jest to tylko teoretyczne, że witamina C ma takie właściwości, które zmniejszają ryzyko nowotworów, natomiast jest to jakaś nadzieja, że może w przyszłości będzie można zapobiegać tej chorobie, która jest straszna zresztą.
1: Okej.
0: Okay. No, ja skończyłem. To jest taka ciekawostka, bo witaminy są bardzo ważne, są bardzo zdrowe.
1: Witaminy są zdrowe, tak. Kiedyś słyszałam, że ktoś przedawkował witaminę A i był żółty.
3: A na co jest witamina A?
1: Na marchewkach jest na przykład. Ale nie wiem, na co jest. Wiem, że jest w marchewkach.
3: Czekaj, wygoogluję. Bo my się przygotowujemy do tej audycji.
1: Bardzo się przygotowujemy.
0: To teraz wyszło trochę tak, jakby jednak witaminy nie były zdrowe. A po prostu jest.
1: Nie warto brać dużo witamin. W momencie, w którym czujecie się źle po wzięciu witamin, znaczy, że w waszym organizmie jest za dużo tej witaminy i powinniście ograniczyć jej spożycie.
3: Funkcja to wspieranie widzenia po zmroku. Cool.
0: To by mi się przydało.
1: No, to by się po prostu przydała funkcja widzenia.
0: Myślenia.
1: To też.
0: Poprawnego.
1: Powiedz teraz o piosence, co?
0: Dobrze. No to tak, żeby pobudzić wytwarzanie witamin takich, no nie witamin, ale endorfin.
1: Witamina takich, M.
0: Witaminy muzyczna. M, powiedzmy, muzycznej. O, tak to nazwijmy tych takich, które pobudzają przyjemne odczucia, no to Temper City i jak to się nazywało? Nawet nie pamiętam, ale Temper City. Self...
1: Aware.
0: Okej.
1: Okay. Tak, powinniście się zastanowić nad sobą, tak samo jak ja.
0: Ja.
1: Muzyka.

0: pom. Co teraz?
1: Horoskop, koledzy, koleżanki.
0: A gdzie jest, czekaj, a muzyczka na horoskop?
1: Nie ma muzyczki na horoskop.
0: No to muzyczka dalej przygadaj mi, kolej, coś, żeby była muzyczka. No było.
1: Na tarota była
0: no,
1: muzyczka.
0: Tarota. A no, a to nie jest to samo. Nie.
2: Można by puścić ezoteryczny Poznań.
0: Nie.
2: No jak nie?
0: Dobra, Mikołaj, mów coś, a Natalia szuka.
2: Aha, no to ja jeszcze mogę wrzucić tak, że Julia Wieniawa już nie jest Herve Matthijsem, to jest taki piłkarz.
1: Znalazłam.
0: Okej, okay, koniec.
2: To taki spinus.
0: No.
2: Bez ważne sprawy.
1: Chciałam was zapytać, jakie macie znaki zodiaku?
0: Panna.
3: Koziorożec.
2: Wodnik.
1: Nie zapamiętam.
2: No to po kolei, to panna najpierw.
1: Panna. Co cię czeka od sierpnia do września?
2: Panna kota.
1: A nie. Co cię czeka jutro?
0: No, co mnie czeka?
1: Co cię czeka jutro?
0: Co nam macha w ogóle?
1: Tymoteusz.
0: A, okej. Okay.
1: Będziesz spostrzegawczy i nie podasz się w żadnej sytuacji. Zaskoczysz wszystkich swoim bezpośrednim i odważnym zachowaniem, ale wyjdzie ci to na dobre.
0: Damn, okay.
1: Kontroluj emocje, żeby nie wymknęły się spod kontroli. Teraz kto był?
0: Koziorożec.
1: Super, muszę znaleźć teraz koziorożca, a jestem ślepa i nie widzę rzeczy, które mam sobie przygotowane. Super.
2: Nina, nie wyglądasz na przekonaną tym horoskopem.
0: Nie, no ja właśnie się czuję mega sigma.
1: Dobrze,
0: teraz.
1: Tak? No. Koziorożec.
2: Będzie dobry weekend.
1: Bądź dobrej myśli. Omawiaj zwłaszcza takie pomysły, które zapewnią ci przypływ gotówki.
3: Wchodzę w to.
1: Po południu może też pojawić się interesująca propozycja wyjazdu. Gdzie wyjazdu? Nie wiadomo.
0: Może Kostrzyn?
1: Bo księżyc znajdzie się w korzystnym miejscu. Pana. Wieczorem jednak warto zadbać o równowagę i trochę wyciszyć się po pracowitym tygodniu. Super. Teraz ty. Ty byłeś kim? Ty byłeś wodnikiem.
0: Zwycięzcą.
1: Gdzie
2: jest
1: wodnik?
2: Dziękuję bardzo, ale nie, jeszcze nie.
1: Porozmawiajmy o tym, o czymś, a ja będę szukać wodnika. Znalazłam.
0: Jak się czujesz z twoim... Aha, no to już nieważne.
3: Ja chciałem jeszcze Mikołaja zapytać, czy wierzysz w horoskopy?
2: Nie, nie wierzę. Chociaż lubiłem kiedyś sprawdzać i tak porównywać, co się sprawdza, ale nie.
3: Okej, czyli drogą dedukcji nie wierzysz.
2: Tak.
0: A ty, Kuba?
3: Ani trochę.
1: Słuchaj, to ważne. Wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa lub ktoś zdradzi ci sekret. Nie wstydź się dzisiaj, czyli jutro, bo to na jutro horoskop jest, postawić swoich pomysłów, bo masz szansę zyskać uznanie, nawet dodatkowe pieniądze.
2: Ulala, to się
1: miłość, powodzenie, szczególnie jeśli szukasz nowych znajomości. Nieprawda, bo my jesteśmy tylko twoimi znajomymi.
0: Nie możesz mieć nikogo innego za znajomego, nie?
1: Koniec na dzisiaj, było miło.
2: To generalnie, bo ja jutro idę odebrać prawko, więc to może się sprawdzić.
0: Okej. Okay. A czekaj, czyli już zdałeś?
2: Zdałem.
0: Brawo! A ty nie słyszałam o tym. Mówiłeś o tym już wcześniej?
2: Nie, nie mówiłem.
0: No i się nie pochwaliłeś nam?
2: Od 3 tygodni czy tu nie było. Nie miałem jak.
0: A to zawodzisz nas wszystkich do domu w takim razie po audycji, tak?
2: O ile się nie rozbijemy, nie wiem, o Most Świętego Rocha i nie wpadniemy do Warty, to spoko.
0: No i fajnie.
1: No i fajnie.
0: A czekaj, Kuba, wymyśliłeś już jakąś ripostę dla Natalii? Nie.
3: Zapomniałem, przyznam, że miałem wymyślić jakąś ripostę, ale tutaj chyba po prostu wychodzi ta moja naturalna i nieagresywna natura. To tak. Zdecydowanie ten wilk przejął stery w tym momencie.
1: Dobrze, ja bym chciała wam wszystkim podziękować za dzisiaj.
0: My tobie też, Natalko.
1: Słuchaczom również. I chciałabym jeszcze dać Jakubowi miejsce, żeby wypowiedział się o czymś.
3: To jest mój kącik muzyczny, jeśli dobrze myślę, tak? Czyli mój kącik muzyczny opiera
1: kącik
3: się na
1: Jakuba,
3: tym.
1: Jakuba, jutro!
3: Jako, że zostałem poproszony o to, żeby w jakimś stopniu tutaj minimalnym zadbać, również dołożyć swoją cegiełkę w kontekście wkładu w oprawę muzyczną audycji, sprawdziłem, czy mamy dzisiaj jakąś ciekawą rocznicę i okazało się, że nawet bardzo, ponieważ dokładnie 30 lat temu światło dzienne ukazał się album zespołu A Tribe Called Quest, czyli mowa oczywiście o albumie Beats Rhymes Live. Dlatego odsłuchamy utwór o tytule... Natalia, czy możesz nam przeczytać tytuł utworu?
1: Get a Hold.
3: Dokładnie.
1: Dziękujemy
3: tak.
1: bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Za tydzień, widzowie.
2: Państwu.
0: Nie będzie Mikołaja, bo nas nie lubi, ale będzie... Nie, Kuba powiedział, że też nie będzie.
1: Jest tutaj Tymek. I Tymek się na mnie patrzy,
0: może
1: więc
0: Tymek
1: ja
0: będzie.
1: Wypuszczam piosenkę już i kończymy, bo nie mogę. Tymek, będziesz za tydzień? Tak. Będzie.
0: No i ekstra.
1: Dobra, to pa!
3: Dzięki za zaproszenie.
2: Hej.
1: Pa, pa.

0: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy się z wami. Godzina 22 wybiła 6 minut temu, już ponad 6 minut temu. Pomiędzy mną a mną, jakbyście zapomnieli podczas trwania tego utworu, czego słuchacie. No to tak, pomiędzy mną a mną wystartowało w tym tygodniu troszkę z innej strony.
1: No, odważyłeś się zacząć.
0: Nie, że ja się odważyłem zacząć, tylko ty prawdopodobnie w końcu stwierdziłeś, że mogę zacząć.
1: Aż tak.
0: No, ja bym w tym kierunku bardziej szedł.
1: Dlatego taką muzykę puściłeś, która mi się nie podoba jeszcze, żeby mnie...
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No dobrze, twój wybór, mam nadzieję, że słuchaczom się podoba. Mi nie musi.
0: Tak, no, dzisiaj odwrotnie, ja zacząłem, dwa pierwsze utwory moje i tak w kółko, i tak w kółko, do godziny 23. Oczywiście, jak co czwartek. No i mówiliśmy wam w zeszłym tygodniu, rozpoczynając sezon drugi pomiędzy mną a mną, że my wymyślimy, że my usiądziemy, spiszemy to, co spisać mamy, narysujemy to, co narysować mamy i wymyślimy nowy koncept, nowy pomysł na to wszystko.
1: Jest nowy koncept, czyli nie ma żadnego, wiesz, z improwizacją
0: no totalna. To super, super, świetnie.
1: W ogóle muszę się z państwem podzielić taką oto informacją, że gdyby nie przypadkowy kontakt Kamila ze mną dzisiaj, to w ogóle bym nie przyszedł do studia, dlatego że myślałem, że się jest wtorek.
0: A to ci się tak odwrócił tydzień?
1: No właśnie nie wiem, dlaczego widziałem zwiastun naszej audycji na Facebooku Radia Afera dzisiaj poranny i byłem zaskoczony, w ogóle nie wiem. To może ta pogoda jakoś wyłączyła mi szare komórki.
0: I to jest koncept. Ty odwracasz sobie tydzień, przez to my odwracamy kolejność audycji. I tak możemy wymyślać kolejne dziwne rzeczy, które nie mają zupełnie żadnego sensu z każdym kolejnym tygodniem trwania pomiędzy mną a mną. Dobrze, zaczęliśmy bardzo spokojnie. Ja dzisiaj tak spokojnie będę grał w większości. A ty?
1: Ja dzisiaj wspominkowo trochę, melancholijnie i trochę inaczej, bo zahaczę o covery. Choć nie lubię coverów, ale to będą bardzo specyficzne covery.
0: No. No to w takim razie to był Flight of the Navigator od Childish Gambino. Przed nami Mac Miller, a za mikrofonami Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Kamil Strużyński.

0: No. I tak ja będę dzisiaj grał w sposób spokojny, zrównoważony, delikatny.
1: To było ładniejsze.
0: Jak układałem tę playlistę dzisiejszą,

0: za mało.
1: No dobrze, jak chcesz, to mogę ci dać takie 8-minutowe.
0: Ja mam dzisiaj jeden 8-minutowy.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A to się zmienia, to się zmienia. Widzę, że sytuacja się odwraca. Był prawie 6-minutowy, pierwszy już narzekałeś, więc ja szczerze mówiąc...
0: No bo mi się nie podobał.
1: A ten ci się podobał?
0: Ten był sympatyczny.
1: A stylistycznie bardzo podobny?
0: Chyba nie. A może tak, ale ja jakby...
1: Kolor utworu ci nie pasował.
0: Tak, to właśnie o tym chciałem powiedzieć, że kolor mi nie pasował.
1: U ciebie, tak jak powiedziałeś na samym początku, wspomnienia.
0: Tak, bo ważne osoby odeszły
1: w tym tygodniu.
0: W tym tygodniu osoby, które no, gdzieś tam na mnie jakoś oddziaływały, kiedy żyły i tworzyły. No i warto wspomnieć na naszej antenie.

0: Tak jest. Dziękuję bardzo.
1: No tak, to był Jerzy Sztur. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś zaśpiewać tę piosenkę.
2: Nigdy w życiu. Wydaje mi się, że ona jest za trudna, żeby ją w taki sposób zaśpiewać.
1: Właśnie jest strasznie trudna. Ja kilka razy próbowałem i nigdy mi nie wyszło. Wydaje się banalna, wydaje się taka właśnie, jaka miała być, ale w sensie technicznym jest no, bardzo skomplikowana.
2: A czy to jest tak, że Jerzy Sztur nie potrafił śpiewać?
1: No nie, to zawodowo było zaśpiewane przecież. A nie wiem, czy śpiewał... Ale myślę, że to stara szkoła...
2: Piosenki aktorskiej.
1: Piosenki aktorskiej. W tamtych czasach to wszyscy aktorzy potrafili zaśpiewać. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale wtedy na pewno tak.
2: No, to prawda. Bardzo smutne informacje, niestety. Aczkolwiek na każdego kiedyś przyjść czas musi. 77 lat miał, jak umarł Jerzy Sztur 2 dni temu.
1: Umarł także Tadeusz Woźniak, który też miał 77 lat i umarli dzień po dniu i obaj wspaniali artyści. No i teraz posłuchamy chyba najbardziej znanego utworu Tadeusza Woźniaka, ale w bardzo innym wykonaniu.

0: Bo to była trochę inna wersja niż wszyscy znamy.
1: No nie spodziewałem się tego akurat tak.
0: Tak, to był Cult Unplugged MTV. Coś tam nie zgadzało mi się w sensie tego, jak to brzmi, natomiast...
1: Coś ci się nie zgadzało? Nie, że na przykład zdecydowana większość przedstawionego utworu słowno-muzycznego?
0: No nie wiem, tak jakoś coś tam nie pykło w tym miksie i masterze, ale tak czy tak, ludziom się podobało, bo pewno live to było fantastycznie, natomiast no niekoniecznie na płytę, która zresztą się ukazała i stoi u mnie w studiu. No utwór wyjątkowy, w oryginalnej wersji dużo fajniejszy, ale pomyślałem, że zrobimy trochę taki pastiszową wersję i trochę w nawiązaniu może do tego pierwszego utworu, który zaśpiewał Jerzy Sztur.
1: No co ciekawy pomysł był.
0: Że każdy grać może.
1: Jest to prawda, szczególnie w tych czasach. Wydaje mi się, tak już troszkę odchodząc od tematu śmierci od tematów, o których mówiliśmy przez dwa kolejne utwory, a wracając do tego, jak my tę audycję układamy, jak my tę audycję z tygodnia na tydzień próbujemy inaczej ułożyć, jakkolwiek w głowie sobie to wszystko poukładać, że w momencie, kiedy my nie mamy tematu, tak jak przyznamy się teraz i tydzień temu, to stylistyka naszych utworów jest tak zupełnie rozbieżna, że nie da się tego w żaden sposób obronić sensownie.
0: No jak? Na razie wszystko jest zbieżne. Ty grasz zagraniczną muzykę, a ja polską.
1: A, i to ci się zbiega.
0: No tak, to jest koncepcja tej audycji przecież.
1: Że?
0: No właśnie, że ty grasz zagraniczniaki, a ja Polaki.
1: No dobrze, jeżeli taką koncepcję chcesz do samego końca, od samego początku, no to możemy tak zrobić. Czyli uwaga, uwaga.
0: No nie, możemy oczywiście jakieś live, jakieś, prawda, tematy przewodnie wymyślać, ale jak nie przychodzą, bo jest gorąco, no to...
1: To ich nie będzie.
0: To ich nie będzie.
1: Ale potwierdziło się to, nad czym zastanawialiśmy się tydzień temu, że w takim razie ja zagraniczne tylko i wyłącznie, a ty polskie tylko i wyłącznie, no chyba, że się wyłamiesz.
0: No ja się wyłamię zdecydowanie, bo na pewno jedną audycję chciałbym.
1: Zasady to są zasady.
0: Ale też zasady są po to, żeby je łamać.
1: No i tego już nie skomentuję. Teraz troszkę o życiu.

0: my life. It's my life.
1: Troszkę tak.
0: No ładnie było.
1: Ładnie było, to J. Cole z utworem My Life na feature tutaj 21 Savage i Moray. Taką mam przynajmniej nadzieję, że wymowa jest tego w tym kierunku.
0: A właśnie chciałem powiedzieć, jaki to angielski masz.
1: A, że z takim akcentem powiedziałem.
0: Przecież z pół roku w Stanach mieszkałeś.
1: 150 dni, co najmniej 200, tak mi się jakoś wydaje, mniej więcej. No z tym, że spokojnie, to troszkę się pomyliłem akurat z tym utworem, no ale ten refren taki płynący.
0: Refren był okej, ale to zwrotki trochę takie, no, takie, no.
1: Ale to wybierasz te momenty, te, które chcesz.
0: No tak.
1: I je masz.
0: Życie się z momentów składa.
1: O takich momentach właśnie również w tej piosence było. To z płyty z roku 2021, jeżeli dobrze pamiętam. A ta nazywała się The Off Season. J. Cole. To jego krążek. Teraz kolejny nowy krążek. Zupełnie innego artysty, ale też tego jednego z moich zdecydowanie najbardziej ulubionych. Pokazywałem go, prezentowałem go w roku zeszłym, no to nie może się też bez niego obyć teraz.

0: Kendrick Lamar oczywiście, utwór Crown z płyty najnowszej, 2022 rok, to Mr. Morale and the Big Steppers.
1: Oczywiście.
0: No nieoczywiste?
1: Zupełnie nieoczywiste.
0: No może dla ciebie nie, ale ja nie puszczam 10-minutowych utworów.
1: Ja też nie.
0: Nie?
1: Ja dopiero puszczę. No to będzie wyjątkowy utwór, pierwszy taki długi. Ale ponieważ dzisiaj wspominkowo, to też taki utwór wspominkowy.
0: A propos wspominania, to my zapomnieliśmy wspomnieć, że zadzwoniła do nas słuchaczka Katarzyna, która musiała się pochwalić, że słucha nas od samego początku, z każdym kolejnym czwartkiem, każdą kolejną audycją, wszystkie przesłuchane. Bardzo dziękujemy za to, bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję, że jest więcej takich osób niż tylko jedna słuchaczka Kasia. Możecie zadzwonić. To zawsze fajna opcja.
1: No jest tak gorąco, to na pewno nikt nas nie słucha.
0: Nie no, wszyscy siedzą w domu z odpalonymi wiatrakami, może nas słuchają, ja bym bardziej w tym kierunku poszedł. Bo nikt na zewnątrz nie wychodzi, bo się nie da.
1: Na szczęście dzisiaj nie ma meczu, więc jakaś szansa jest.
0: No pewnie tak.
1: No dobrze, to teraz krótka historia polskiego jazzu.
0: Tylko, że taka długa.

0: wspaniałe to było 10 minut mojego życia, nie powiem.
1: Przeżyłeś?
0: Przeżyłem i to bardzo dobrze nawet to przeżyłem.
1: Świetny numer, prawda?
0: No. Nie wiem.
1: Świetny.
0: Ciekawy. O, tak może to powiem.
1: Tak powinno się historii uczyć.
0: No tak. To jest jakiś pomysł, to jest jakaś myśl, żeby w taki sposób to robić i w tym kierunku z tym iść. Ale to jeżeli chodzi o naukę historii właśnie, no to jest to rzecz tak bardzo podobna do traperów z Nadwisły.
1: No nie jest, bez przesady. No to
0: no,
1: posłuchaj.
0: Oczywiście, że jest.
1: To posłuchaj jedno do jednego.
0: No tylko tutaj ogóle bardziej rozbudowany jazz.
1: Nie, no to zupełnie, tak, ale zupełnie inna jakość, wiesz, no, to o co innego. Tamto to pastisz, a tutaj jest zawodowe granie. Przy okazji to jest z płyty Jarka Śmietany i jego składu. Płyta nazywa się A Story of Polish Jazz. No, znasz moje zdanie na temat jazzu, wiesz, że nie każdy...
0: W szczególności polskiego.
1: Że nie każdy lubię.
0: No właśnie do tego trochę miałem dążyć, że mnie to zdziwiło, że przychodzisz dzisiaj do nas ze wspominkami, no i puszczasz jazz.
1: Bo właśnie,
0: to jest rzecz, której się zupełnie nie spodziewałem.
1: No właśnie, to był taki jazz trochę rapowy. Następny utwór będzie bardzo jazzowy, aczkolwiek też trochę w nieoczywisty sposób. Bo ja tylko pewne wymiary jazzu lubię. I może za mało czasu jest teraz po tych 10 minutach, żeby o tym rozmawiać, natomiast polecam.
0: Nie, no, jak też to możemy się podzielić.
1: Polecam
0: oczywiście
1: ten utwór do odsłuchiwania jak najczęściej, bo tam jest bardzo dużo ważnych nazwisk.
0: Ludzi, których
1: już z nami nie ma, i to trochę tak w nawiązaniu do tego mojego dzisiejszego wspominkowego nastroju.
0: No i nie tylko wspominamy wszystkie osoby, które zostały wymienione w utworze A Story of Polish Jazz, ale przy okazji no, można samego artystę, samego autora wspomnieć również.
1: Tak.
0: Tak to wyglądało, to Jarek Śmietanka i wiele, wiele lat polskiego jazzu. Mnie jeszcze jedynie zastanawia, czy my się doczekamy historii polskiego jazzu. I może nie w takim wykonaniu, może z innej strony wziętego, ale z nowymi artystami, z artystami współczesnymi, z artystami, którzy teraz grają, z artystami, którzy może przed chwilą grali już.
1: Słyszałeś ostatnią zwrotkę?
0: No tak, że zaraz będzie kolejny.
1: No nie, muszą po prostu swoje odstać. Muszą pojeździć trochę na te koncerty, na które ludzie nie przychodzą. Muszą trochę poinwestować w produkcję,
0: ponosić sprzętu,
1: których nikt nie chce kupić, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że ten utwór ma tą moc, która jest wyjątkowa, dlatego że jazz jest trudną muzyką i nie wszyscy ją lubią, a wydaje mi się, sprzedanie tych nazwisk i też stylistyki, grania na instrumentach przez tych ludzi w ten sposób jest no, wyjątkowe.
0: A Story of Polish Jazz, Jarek Śmietanka. No to teraz zacząłeś zapowiadać, troszkę zmieniliśmy tory. Znowu jazz, ale inny.
1: Taki filmowy. To jest właśnie rodzaj jazzu, który bardzo lubi. To jest chyba pierwszy utwór instrumentalny, który Państwu zaproponuję.

0: chciałoby się powiedzieć dobranoc, bo taki utwór trochę na koniec, bo nie byłem świadomy, że Kamil dzisiaj poprzestawia zasady i będzie kończył swoim utworem. No ale jeśli państwo słuchaliście historii polskiego jazzu, to pojawiło się tam nazwisko Komedy Stańko. To ci artyści w tej muzyce byli obecni. To jest motyw z filmu Dziecko Rozmary Poleńskiego. Polecam film, wyjątkowy obraz, kolorystyka, charakter i, no i ta muzyka. Coś wyjątkowego.
1: To jest jeden z tych filmów, o którym ja zawsze myślę, że dobrze, ja go zobaczę, tylko że zaraz. No i to zaraz. Jest odkładany i odkładany i odkładany.
0: To taki szatański film.
1: No tak, troszkę tak. I nigdy do tego zaraz nie dochodzi, ale co ciekawe, film sam w sobie jakoś tak nie interesuje mnie. Nie ciągnie mnie do niego z samego takiego pola filmowo-obrazowego, tylko właśnie przez muzykę komedy.
0: A niesłusznie, wiesz, bo tam wszystko się zgadza w tym filmie. I to nie muzyka ciągnie ten film, a wydaje mi się, że film ciągnie muzyka, generalnie taka symbioza i to wykonanie Stańko tego utworu komedy, no fantastyczne.
1: I to prawda, że to był idealny utwór, żeby zakończyć dzisiejszą audycję, no, ale poprzestawiało nam się, wywróciliśmy do góry nogami i układając swoją playlistę, wybierając swoje utwory, ja byłem przekonany, że ja mam idealny utwór na koniec. Dlatego teraz to trochę tak głupio mówić po
0: że ja miałem idealny.
1: Nie, no właśnie głupio mówić odnośnie mojego utworu, że ja mam idealny utwór na koniec audycji. No ale cóż, mi się podoba, może komuś też się spodoba. No i tym utworem właśnie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo godzina 23, nieubłaganie się zbliża. No i co? Słyszymy się w takim razie w przyszłym tygodniu, w czwartek o tej samej godzinie. Bardzo serdecznie was zapraszamy. Możecie nam dawać znać, czy brak tematu jest tematem. Jak dzisiaj próbowaliśmy ustalić, nie wiem, czy ustaliliśmy, nie ustaliliśmy.
0: No był temat wspomnienia.
1: A, czyli ty miałeś temat. No, tylko mi nie powiedziałeś.
0: No, tak się urodził po programie, już mogę powiedzieć, że... Że trochę tak pasuje.
1: No to u mnie temat, nie wiem, co ja mówiłem na początku o temacie?
0: Że nie masz go.
1: Ale coś takiego w głowie miałem układając. Jakieś podsumowania? Nie, coś takiego melancholijne podróże, nie wiem, może coś w tym kierunku. Dobra, napiszcie nam, czy brak tematu jest tematem. Możecie również dać znać, jaki temat byście chcieli usłyszeć. O, bo to też jest zawsze ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś narzuca coś z zewnątrz, albo proponuje coś z zewnątrz, no i my musimy się w tym wszystkim odnaleźć. 23 za 4 minuty, to 22 w przyszłym tygodniu się słyszymy. Bartosz Niemy-Strużyński siedział po mojej prawej stronie.
0: A po mojej stronie Kamil Strużyński. Dziękujemy państwu serdecznie. Czekamy na pomysły. A jak nie będzie pomysłów, to...
1: No właśnie, o tych pomysłach, bo jeszcze zapomniałem dodać gdzie. Na Facebooku.
0: Tak, można na Facebooku.
1: Na Instagramie też
0: na Instagramie. Można nas tam łatwo znaleźć.
1: Na sam koniec Kanye West, Violent Crimes. Do usłyszenia.
0: Dobranoc.

0: Stres Festival, tak. Stres Festival Dąbrowa.
1: Stres Festival, zróbcie...
0: Tutaj jakąś ciszę. Dobra, no i umówiliśmy się z Olonem, z Aleksander Haluszka, że będziemy puszczać po dwie piosenki i w sensie dwie ja wybrałem, dwie on i tak na zmianę.
1: No.
0: I właśnie teraz puścimy drugą piosenkę, którą ja wybrałem i to będzie też Galaxy 500 i to będzie ich najpopularniejsza piosenka, Strange. I ja sobie przypomniałem o istnieniu tej piosenki w maju tego roku, ponieważ ona została wykorzystana w ścieżce dźwiękowej filmu Człowiek od Wszystkiego w reżyserii państwa Sasnali. I jest to taki film... Kurde, taki okej film w sumie.
1: A czujesz się czasami jak człowiek od wszystkiego?
0: No. Ja to... się czuję jak taki, jak złota rączka, chodzę z taką skrzynką z narzędziami.
1: Ja nie mam skrzynki z narzędziami, ale...
0: Ale też się tak czujesz?
1: Czasami się zdarzy, że się tak poczuję. Raz na przykład u nas w domu niedaleko Garbar, że nie będę likować adresu, rączka wypadła z szafki.
0: No.
1: I po prostu dałem tam kleju do środka i wykałaczkę i przykręciłem i teraz już stoi w miejscu i miałem takie wow, ale...
0: Świetny patent.
1: No, to jest ogólnie...
0: Złożyć gwint w drewnie.
1: Tak, to każdy powinien znać ten patent no. Chyba.
0: A to jest fajnie, że o tym mówimy, bo... Nie, dobra, fajny był ten film, nie będę marudził. Był naprawdę zaskakujący i ciekawy.
1: Musimy chyba doceniać film bardziej.
0: No, w ogóle chyba sztukę, bo jednak ludzie się starają. I, no. I czasami się... Robimy tacy mega krytyczni, a moglibyśmy się po prostu cieszyć czymś, bo na przykład się dobrze bawiliśmy na tym. No nieważne, a wracając jeszcze do tego majsterkowania, no to fajnie, że to poruszamy, ponieważ ja swego czasu się lubiłem flexować na tej audycji moimi właśnie poczynaniami typu właśnie bohater domu i myślę, że powinniśmy do tego wrócić. Także tutaj teraz Olon jest bohaterem w swoim domu. A ja nie chyba, ja tylko ostatnio chyba zepsułem rączkę od prysznica.
1: Ja dzisiaj się nie czuję jako bohater, ale może nie będę mówić na wizji czemu.
0: Serio? No. Ja nie wiem czemu, to musisz powiedzieć potem.
1: Jeszcze w ogóle a propos tego obrazka, to zobacz. I oni tam śpiewają Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars i oni tam płaczą.
0: Bo widzę ten obrazek. Na obrazku jest właśnie Mordecai i postać z My Little Pony.
1: Załóżmy, że to jest Twilight Sparkle, bo to jest jedyna nazwa jaka...
0: A jeszcze, ja jeszcze znam Fluttershy.
1: Fluttershy. Jesteś bardziej Twilight Sparkle czy Fluttershy? Twilight Sparkle syn czy Fluttershy córka?
0: To jest pytanie, które zadałem Adrianowi Modzelewskiemu na wywiadzie do Radia Afery.
1: Wow.
0: Także...
1: Co odpowiedział?
0: Że chyba Fluttershy, ale nie pamiętam czemu, ale jakoś to uargumentował. Dobra, to posłuchajmy teraz piosenki Strange. Galaxy 500. Przepraszam na zdrowie.
1: Do słuchania.
0: Sam sobie mówię. Przepraszam i zapraszam z płyty On Fire z 1989 roku.

0: po prostu biurko i moja mama krzyczała do mnie, żebym przestał uderzać, a ja po prostu chciałem, żeby mi myszka działała.
1: I sobie, to jest twój najgorszy koszmar gracza?
0: Nie, myślę, że najgorszy koszmar gracza to...
1: Szlaban na kompa.
0: Szlaban na kompa, no, no. Dobrze. Szlaban na kompa albo, nie wiem, może... O, uszkodzenie save'a, na którym się miało długo.
1: O, no to akurat nie bolało. Bolały mnie takie rzeczy, bo ja grałem w Minecrafta na modach dużo.
0: No, ja grałem w Need for Speed Most Wanted, tego, nie tego starego, fajnego, tylko tego słabszego. A. Ale on też był fajny. Ja odkryłem dzięki niemu Chemical Brothers, bo był w soundtracku.
1: No i... właśnie, nie wiem, czy się różniły te soundtracki do nowego i starego, pewnie tak, nie?
0: Zupełnie się różniły.
1: To ale fajne były soundtracki.
0: No i też Charlie XCX tam była. No, ale właśnie miałem takiego save'a, gdzie już miałem prawie skończone tam wszystko i raz po prostu mi się PS3 zacięła i wyłączyłem ją i potem już nie miałem tego save'a. I ostatnio nie gram dużo, bo nie wiem czemu nie gram w sumie, ale jak miałem podejście do Elden Ringa, podejście nie dlatego, że jestem słaby, bo jestem najlepszym graczem w Elden Ringa na świecie, tylko nie wiem... To jest chyba temat na inną rozmowę raczej dlaczego, ale po prostu uszkodził mi się save, ale na szczęście znalazłem jakąś grupkę na Discordzie ludzi, którzy dosłownie zajmują się ratowaniem save'ów z gier od From Software, czyli Elden Ringa też, i mi naprawili. I to było super. Wow.
1: Niesamowite, to jest siła community.
0: No, community jest super. A pytałem cię, jaki jest twój najgorszy... koszmar gracza, bo piosenka, która zaraz poleci, to Gamer's Worst Nightmare zespołu Raw Plastic.
1: I Raw Plastic, a dobra, ja powiem coś o nim, ale to po piosence.

0: takie, że to nie jest Fluttershy, tylko Fluttershy. Zostałem poprawiony.
1: Fluttershy?
0: Fluttershy, no.
1: Fluttershy?
0: No.
1: Byłem pewien, że... A wiesz, dlaczego tak, takie mamy coś na bani, że mówimy Fluttershy? Bo w Kucach z Bronxu był Fluttershy.
0: Aha, okej. Okay. No. No, niektórzy lubią szybko jednak po prostu. I mówią
1: no, ja lubię wolno.
0: Jeszcze jakbym powiedział to trzata temu, to by mnie trochę skręciło z żenady, bo nie wiem, jakoś to tak dużo osób mówiło w pewnym czasie, że...
1: A myślisz, że Dem 3000 ma cringe z Kuców z Bronxu?
0: Ja myślę, że on przez jakby... My myślę, że wyrośliśmy trochę z cringe'u. Jako tako, bo trzeba kultywować bycie cringe, to jest super. I myślę, że Dem jest tym takim apostołem tego, że
1: apostołem
0: on,
1: cringe'u?
0: Apostołem cringe'u, tak, że on urodził się i on miał gdzieś po prostu to, czy ktoś poczuje, że nadę.
1: Znaczy, no wiadomo, ale jakby czy na przykład go wkurza to, że ludzie go kojarzą, że jakby są ludzie, którzy kojarzą go tylko z tego.
0: Może zadzwonimy do niego teraz.
1: Nie, ja się go boję, on jest... Nie wiem, w sensie, bo jakby Demi się kojarzy z czymś takim, że on w ogóle odrzuca jakby taką rolę sławnej osoby, która ma kontakt z fanami. W sensie, że on na przykład zawsze jak ma jakieś spotkania autorskie na konwentach, to on jest taki mega wycofany i jakby ogranicza bardzo ten kontakt.
0: Jak Jordi Grip.
1: Tak, no.
0: Czy Dem to jest Jordi Grip w domu?
1: No, myślę, że Loki tak.
0: W sumie oboje są trochę główbolami.
1: Żebym powiedział, że Dawid Posiadło, to jest... Nie, kurde, dobra.
0: Nie.
1: A tak serio, to kto by mógł być polskim Jordim Gripem?
0: To chyba mi wspominałeś o tym, że ten chłopak zespołu ADHD...
1: Tak, no.
0: Że to jakby... To aha, jest no mega dobry take, mi się to spodobało.
1: Tak, bo jak ktoś nie wie, to jest taki zespół ADHD i tam jest chyba 12-latek na wokalu i na głównej gitarze i jakby mega dobrze gra.
0: I jego kolega na perkusji, który też w sumie bardzo dobrze gra. I jakaś dziewczyna chyba wygląda na starszą trochę od nich. Wygląda
1: jakby miała jakaś starsza siostra, czy coś tam
0: stylu. Wygląda jakby miała jakieś 15-16 lat chyba. Albo nawet, nie no, 15-16 chyba, ale gra na basie i są mega zgranym zespołem.
1: Tak, grają thrash metal.
0: I nie tylko, w sumie grają taki po prostu chyba klasyczny metal, tak mi się wydaje. No. Grają w ogóle na łudzie teraz.
1: No, tak, i grali na grali na tym. Jak się nazywa taki...
0: Rokowizna? Nie, na rokowiznie.
1: Nie. Taki znany festiwal, co w zeszłym roku na przykład Hi-Viz grali na tym festiwalu.
0: No idea, ale właśnie widziałem, jak tam grali...
1: Mystic. Na Mystiku grali.
0: Grali na Mystiku?
1: Tak mi się wydaje, no.
0: Na pewno nie grali na Mystiku.
1: A jaki jeszcze jest taki metalowy festiwal?
0: Nie wiem. A oni też nie grali na Wośpie w ogóle? Czyli dla Wośpu?
1: No to na pewno.
0: No.
1: No nieważne. No w każdym razie jest taki zespół i kiedyś... Ty mi chyba to pokazałeś właśnie, że Jordi Grip też był takim dzieciakiem, jak był mały.
0: Tak, znalazłem filmik po prostu, jak on gra sobie, albo taki, tam jest filmik Jordi's Guitars i on tam po prostu pokazuje swoje wszystkie gitary, jak na nich gra, albo też jak gra z jakimś kolegą, że on gra jakiś tam metal, a ten kolega gra na perkusji i tam normalnie cytuje w solowie Mozarta i to jest całkiem super, bo on miał jakieś 12-13 lat.
1: No, i też jakby po prostu taki gifted kid i myślę, że właśnie frontman zespołu ADHD odkryje sambę niedługo i stanie się kolejnym Jordim Gripem.
0: No może nie sam, nie, ja myślę, że musiałby odkryć coś innego. Ja myślę, że na przykład mógłby odkryć kumbię i
1: o,
0: to
1: kumbię,
0: byłoby fajne.
1: No.
0: Jakby połączył no właśnie, bo, metal czy rocka z kumbią.
1: Albo na przykład taką muzykę takiego desert rocka typu typu Elijah Solo.
0: Nie wiem.
1: To jest taka muzyka.
0: Okay. Ale jak powiedzieć desert rocka, to po prostu jedyne coś w mojej głowie pojawiło to okładka Sleep Dope Smoker w sumie.
1: Aha.
0: To jest mega pustynna okładka.
1: To prawda. Dobra, a ty masz piosenkę dla nas?
0: Mam piosenkę dla was, która w ogóle nie jest ani trochę chyba związana vibe'em
1: z tym co, o czym gadaliśmy.
0: co leciało wcześniej. Ale usłyszymy ją na żywo w ogóle, całkiem niedługo.
1: A ja też, o kurde, zapomniałem o tym.
0: Ale nie usłyszymy, znaczy się usłyszymy bez oryginalnego wokalisty, jedni powiedzieliby, że słabo, ale myślę, że...
1: Że to jest okej. Okay.
0: Że niezobaczenie brzucha Morrisseya to jest fajna sprawa. Niektórzy już mogą się dowiedzieć, jaka to może być piosenka. Ale zanim powiemy, to...
1: To ją puścimy? Czy nie?
0: Puścimy, ale zanim to jeszcze chciałem tylko ogłoszenie, że jeżeli ktoś ma rower rozmiar M54 cm w ramie, no to prosimy o zgłaszanie, bo moja współlokatorka poszukuje roweru.
1: O, no dobra, no to w takim razie zapraszamy do kontaktu. Ty nie jesteś w Radio Afera, więc podam swojego maila. tytus.walterowicz@afera.com.pl.
0: I wysłanie zdjęć.
1: I zapraszam do wysyłania zdjęć rowerów. Jak jesteście z Poznania, to w ogóle super.
0: Ale możecie też być z Rotterdamu, albo nie wiem, albo z Wisconsin. To są dwa pierwsze miasta, co mi przyszły do głowy.
1: Dziwne. Nie przychodzi do głowy Zgierz w tym momencie i Berlin. Nie wiem.
0: Z Bąszynek, syn czy Knyszyn, córka. Dobra, ale ta piosenka to This Charming Man od The Smith.

0: że Karpel jest takiego, bo on jest znany z odwoływania koncertów i właśnie...
1: A kiedy odwołał koncert?
0: Nie wiem, to kilka tygodni temu chyba było, bo miał grać w Polsce. On jest znany z odwoływania koncertów z byle powodu. Na ostatnią chwilę, bo to jest dosłownie tego samego dnia odwołał. I właśnie pamiętam, że w postach dotyczących tego koncertu, zanim się jeszcze miał wydarzyć, to ludzie pisali, no, nie radzi się i tak pewnie odwoła. No i odwoła. Ale no, Morrissey jest mega głupią postacią ogółem. Na przykład on na swoich koncertach, jak się odbywały, można było kupić winyle innych zespołów. Na przykład można było kupić... Jezus, tam można było kupić... Neutral Milk Hotel, można było kupić. Jak się nazywa ten album, ten najbardziej znany od
1: nich? In the Aeroplane Over the Sea.
0: In the Aeroplane Over the Sea. I zastanawiasz się pewnie coś z tym takiego w sumie złego, bo jakby, no, I guess, może sprzedawać i dawać jakąś tą kasę im. Otóż on po prostu podpisywał się na tych płytach. One były takie mega, mega drogie, dlatego bo po prostu Morrissey się na nich podpisywał i mogłeś kupić właśnie In the Aeroplane Over the Sea z podpisem Morrissey za jakieś, nie wiem, 300 dolków, nie?
1: Ale w sensie, że on kupował te płyty
0: no, i po prostu
1: innych artystów i sprzedawał płyty innych artystów ze swoim podpisem.
0: Tak, tak. takie rzeczy
1: mega robił. Mocne.
0: No, no on jakby, nie znam się aż tak bardzo na jego kontrowersjach, ale no, dużo ma na sumieniu takich dziwacznych rzeczy i wymysłów.
1: Ja bym powiedział jednomalnie, czy to jest odpowiednie na antenę radiową.
0: No to możesz mi opowiedzieć potem do łóżka. No, to wróćmy do Wilco może.
1: Tak, ostatnio sobie słuchałem piosenki właśnie Wilco, Jesus, etc. I w ogóle dużo słuchałem Wilco ostatnio.
0: Ja wczoraj sobie słuchałem Wilco.
1: Nice, i jak?
0: Bardzo fajnie, ale w sumie muszę chyba więcej posłuchać, bo jakoś, nie wiem, to w sumie taki country rock, po prostu bym tak to nazwał, nie?
1: No.
0: Ale z country rockiem to w sumie mam do czynienia o wiele bardziej z tym takim współcześniejszym właśnie, że MJ Lenderman, Wednesday, takie klimaciki.
1: No, oni trochę zrobili takie podwaliny pod to.
0: Tak, oni szli po to, żeby Carly Hartman mogła biec i skakać.
1: Tak, oni byli jednym z pierwszych zespołów, który kopiował Neila Younga.
0: Tak.
1: I ostatnio też widziałem super koncert Wilco, którego zapis jest na YouTubie. I to jest koncert, który oni zagrali na stoku narciarskim w zimę, w kurtkach. I to jest mega imponujące i mega fajne. Bardzo bym chciał być na takim koncercie kiedyś.
0: A chciałbyś zagrać taki koncert?
1: Albo chciałbym zagrać taki koncert, ale to jest piekielnie trudne, przecież tak, takie ręce sztywne na gitarze, masakra.
0: I tak gorąca, taka sauna pod kurtką.
1: No.
0: Ale myślę, że to byłoby fajne doświadczenie.
1: No, na pewno. I też, no i to jest taki, kurde, oldschoolowy zespół, który jakby gra z ogromną ilością sprzętu analogowego wystawionego na scenie i jakby tam na tej scenie właśnie, na tym stoku narciarskim wszystko było.
0: Było
1: Space Echo, no.
0: Ja bym się bał, że się rozpadnie na kawałeczki w zimę i że ta taśma po prostu zamarznie na kamień i będzie taki pył.

0: czasami jak tak w takim dyskursie politycznym się pojawia to takie, że artyści nie powinni być, nie powinni dostawać kasy. No znany temat raczej, nie?
1: Jaś Kapela.
0: No, Jaś Kapela i Skolim w tym wszystkim.
1: Ja spotkałem Jaśa Kapela na OFF-ie w ogóle.
0: No to szkoda.
1: No dobra.
0: No. Ale że Skolim jeszcze komentował, że wybrać się do roboty, a nie coś tam... No na pewno.
1: No dobra, ale Skolim jest trolem.
0: No jest trolem, to prawda, ale bardziej zmierzam do tego, że to jest śmieszne, że najbardziej patriotyczni politycy, że so-called patriotyczni politycy potrafią mówić o takich, że o artystach, którzy powiedzmy nie są w stanie wierzyć ze swojej twórczości z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu, no, po prostu nie są w stanie wyżyć.
1: Że nie powinni dostawać kasy, tak?
0: No i, a później na przykład jakby w tym swoim jakby rzekomym patriotyzmie zapominam, że właśnie chociażby Cyprian Kamil Norwid, on w ogóle był niedoceniony za swojego życia.
1: Że no dużo, i dużo no, polskich artystów.
0: Dużo, bardzo, dużo. I no nie wiem, przykre po prostu, ile się robi dla dzielenia. W sumie, coś jeszcze miałem dodać chyba. A, pomyślałem sobie teraz, że tak jak na przykład był case z Panchico, że ktoś po prostu znalazł tą płytę gdzieś.
1: I po 20 latach dopiero się wybiło.
0: No, no. To ciekawe, jak to będzie z muzyką, która powstaje teraz, że ile jest takiej muzyki no na streamingach, której po prostu nikt jeszcze nie usłyszał i pewnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat nikt nie usłyszy. I ktoś po prostu kiedyś sobie odpali na kwantowym wyszukiwaczu dźwięków różnych, odnajdzie zakodowany cyfrowo plik i odpali go i się okaże, że to jest jakiś gigabanger wrzucony na spot i za czasów przeszłych i powie, wow, ale to jest super.
1: No ciekawe w sumie.
0: Myślę, że ciężej będzie to jakby znaleźć coś takiego, bo tyle jest w internecie muzy, że...
1: No tak, teraz no jest mega przeładowanie treścią, ale na przykład myślisz, że znasz jakiegoś takiego artystę, w którym będzie taki case?
0: Ja myślę, że to będzie surowa kara za grzechy.
1: Myślisz?
0: Tak. Ja myślę, że po prostu ktoś usłyszy, ona chce się wieszać i będąc w wieku jakimś tam gimnazjalnym, czy nie, no wtedy już gimnazjum...
1: No dobra, ale to jest trochę znane.
0: No ale, kurde, myślę, że za 50 lat nikt nie będzie pamiętał o panie Afrojacksie. Chociaż nie, no w sumie był jeden z 10, myślę, że to jest...
1: To już jest... To już stabilizuje. Jest,
0: tak, tak. I sobie prowadzi audycję w Trójce chyba, z tego co pamiętam.
1: Aha.
0: Więc, no nie, dobra, to może nie, ale dobra. Coś innego. A ty co myślisz, że...
1: Jest no właśnie, kurde, zastanawiam się. Nie wiem. Jego Dzięki Music.
0: O, no, ja myślę, że Jego Dzięki...
1: Ja myślę, że Jego Dzięki Music po prostu będzie znany.
0: Tak. Kurde...
1: O, a znasz taki zespół Fivel... Fivel... Kurde, bo to jest po francusku.
0: Nie znam.
1: Znaczy, spróbuję to powiedzieć. Fivel is Glauk.
0: Dobra, is Glauk. nie znam. A myślisz, że oni będą do tego?
1: Nie, dobra, oni też mają 5 milionów wyświetleń. Ale
0: to trochę dużo.
1: Trochę dużo. Myślałem, że jest bardziej obskurny ten zespół, bo to jest taka muzyka nagrywana telefonem, ale jakby jest znana, więc przepraszam.
0: To może wy pomyślcie o takim czymś i wyślijcie na maila i zobaczymy, co to będzie. Bo ja jestem ciekaw, a nie jestem w stanie teraz niczego wymyślić.
1: Ja mam nadzieję, że... Znaczy trochę mam nadzieję, że przydarzy się to moim kolegom muzykom, ale z drugiej strony też mam nadzieję, że zdobędą słowę wcześniej, więc...
0: No, ja myślę, że fajniej raczej za życia być docenionym, bo potem to w sumie co ci to daje.
1: No chyba... A może coś ci daje? Kto wie?
0: Kiedyś King Król w jakimś tam wywiadzie został zapytany, dlaczego powinniśmy słuchać King Król.
1: A, powiedział, że nie musicie.
0: Powiedział, że nie musicie.
1: Że wywalone.
0: I to jest trochę piękne.
1: A King Król też powiedział w jakimś wywiadzie zapytany o reakcję... muzyka King Króla była kiedyś udostępniona przez Beyoncé chyba, albo przez jakąś taką piosenkarkę, że się w mediach społecznościowych pochwaliła, że słucha King Króla. I King Król został zapytany, jak on się czuje z tym, że tacy artyści popowi słuchają jego muzyki i ją podają dalej. i jakoś tam kosajnujemy, on powiedział, że no w sumie tego nie dziwi, bo jego muzyka jest dobra.
0: Myślisz, że King Król odnalazłby się w centrum handlowym King Cross, Marcelin?
1: No myślę, że tak, bo King Król ma na przykład takie alter ego, które się nazywa DJ JD Sports, więc dobrze, to jest takie handlowe mocno.
0: Że JD Sports, a nie JD Vance.
1: No.
0: Byłoby średnie, trochę alter ego.
1: Albo w King Crossie było kiedyś Tesco, świętej pamięci, a King Król kocha Tesco. Bo to jest, bo jest po prostu Brytyjczykiem z Peckham, z prawdziwym blokiem.
0: Piwo z Tesco, te sprawy.
1: No, pamiętaj o piwo Tesco. Dobra.
0: Jeszcze ostatnia rzecz.
1: No.
0: Ja ostatnio, jak jechałem na Morasko, wczoraj na rowerze, i tam rozwalają pasaż Opieńskiego, to się dowiedziałem...
1: To jest mega przykre.
0: To jest mega przykre. To się dowiedziałem, że tam było Tesco, bo tam jakby te szyldy też ściągają, to jest taki stary szyld Tesco i on był całodobowy.

0: Wiedziecie?
1: Prawda.
0: Ponieważ powie wam kłamstwo, także na przykład możecie nie używać jej w ogóle.
1: No, albo w ogóle.
0: No, kurde, naprzeciwko mojego mieszkania jest barber i on teraz przeszedł jakiś rebranding i to już jest drugi szyld AI, którego używa, więc nie polecamy tego barbera.
1: Myślisz, że on wygenerowałby kiedyś fryzurę w AI i by obciął tak kogoś?
0: Tak.
1: Wow.
0: Absolutnie. Na Tung Tung Sahur cię obciął.
1: Tak, ja, dzień dobry, jak ścinamy? No, boki krótko, bombardino, krokodilo.
0: O, do picia cappuccino, ballerina. Kurde, no tak to jest już z tymi AI-ami. Nasza audycja jest wygenerowana w AI, na szczęście.
1: My nie istniejemy, tak naprawdę. My jesteśmy wytworem...
0: My jesteśmy tylko w waszych radioodbiornikach.
1: No.
0: I w internecie na afera.com.pl na przykład.
1: Puszczamy w ogóle taką letnią muzykę teraz.
0: Jaką?
1: Letnią. W sensie może, że na lato. Że
0: tak,
1: taki,
0: i dojeżdżenia samochodem
1: no, i taki jest zamysł, ale następna osoba... która poleci.
0: A nie ma za dużo wspólnego z latem.
1: Nie ma za dużo wspólnego z latem, bo ma na nazwisko Zima.
0: Kamil Zimowy.
1: Kamil. Jest też takie państwo, Kamerun. Chyba.
0: Kamerun.
1: No. Ale on stamtąd nie pochodzi.
0: W każdym razie.
1: Z Nowego Jorku.
0: W każdym razie amerykański odpowiednik Macieja Maleńczuka.
1: Tak,
0: się.
1: Tak. Jakby. Jak jest piosenka Maleńczuka, nie wiem jaki jest tytuł, ale ona śpiewa: synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę. To jest w ogóle bardzo dobra piosenka, ale tam w teledysku jest po prostu, jak on tam jest syn i ten syn słucha takiego pijanego rantu swojego ojca, którego tam gra właśnie Maleńczuk, on tam pali szlugi i pije wódę. To jest dosłownie polska wersja teledysku O Pace do Cocaine.
0: No właśnie, więc jakby wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. No, tak jak już było powiedziane wcześniej, Maleńczuk chodził po to, żeby Cameron Winter mógł robić cover
0: Justina Biebera.
1: Też, to jest bardzo dobry cover, ale też cover Green Day, American Idiot.
0: A zrobił?
1: To pokażę ci później, że jako Giz, bo to na koncercie grali, ale to jest mega głupi cover, ci się spodoba.
0: Dobra. Pozdrawiam wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi. I co?
1: Braci się nie traci.
0: No właśnie, braci się nie traci.
1: Zabierz to ze sobą. Take it with you.
0: Take it with you.
1: Cameron Winter.
0: Cameron Winter.

0: Piękna piosenka, dziękujemy.
1: Jest to piękna piosenka i pokazałem Tytusowi, jak leciała cover American Idiot w wykonaniu Geese.
0: Tak, i chcemy go puścić, w sumie jego fragment jest tylko dostępny.
1: Bo to jest live'a, to nie jest studio tak. Nagrane. Ale wam się na pewno spodoba, bo jest mega śmieszne.
0: Mega śmieszne. Czekaj, już to puszczę, mam nadzieję, że się odpali to. Dobra.
1: To zapraszamy do słuchania. No.

0: No, to był on.
1: Ja też nie chcę być amerykańskim idiotą, czuję się dobrze jako polski idiot.
0: Ale w ogóle w takich chwilach ja czuję to, że z Camerona Wintera wychodzi Frank Zappa taki trochę.
1: No, kurde, może coś w tym być, ale dla mnie w serduszku jakby Jordi jest bardziej Frankiem Zappą jednak.
0: No, aha, no w sumie tak muzycznie to tak, że on ma taką...
1: No i też jest jakby, też głupoty sobie robi.
0: No, też ma nie pomyślałem o tym, ale to jest

0: przychodzi do baru. Nie wiem, kto może przyjść do baru.
1: Przychodzi do baru pies spawacz.
0: Przychodzi do baru kierat stąpy, a barman na to: o, gadający kierat.
1: Pozdrawiamy Tomfę.
0: Pozdrawiamy Tomfę.
1: Dobra, a teraz posłuchamy sobie moich piosenek w końcu.
0: No, trochę czekaliście
1: tak,
0: na to.
1: Tak, jest.
0: Słuchajcie, mam takie: o, wreszcie posłucham.
1: I wreszcie posłuchamy sobie rocka prawdziwego.
0: Nie no, amerykański idiota Giz to był totalnie rockowy.
1: No, to był rock, to był pop rock.
0: To był festiwal rockowizna w USA.
1: Tak. Ja teraz spuszczę dwa utwory z świetnej płyty do słuchania w samochodzie. I to jest Eric Clapton, MTV Unplugged.
0: You think that Clapton was the second coming?
1: Tak. Go rent a Ferrari and sing the blues. Można sobie wypożyczyć Ferrari i puścić sobie:
0: wypożycz Ferrari i zaśpiewaj blues.
1: I można sobie puścić właśnie na przykład piosenkę Hey Hey Erika Claptona. Co prawda jest to cover chyba, bo chyba w ogóle dużo piosenek na tym albumie to są covery.
0: No, Eric Clapton jest
1: takich bluesowych. To jest w sumie człowiek cover.
0: To jest dla mnie chyba najbardziej overrated gitarzysta. Szczerze.
1: No, rozumiem, czemu tak mówisz.
0: No, że nie można to być Buskilla oczywiście, jest bardzo dobrym gitarzystą, ale no, na przykład taki Prince potem i on nie ma nawet 1% jakby takiego kultu w świecie gitarowym jak Eric Clapton, a Prince był o wiele bardziej wybitnym gitarzystą według mnie.
1: Ale też, no myślę, że Clapton jednak się zasłużył tymi występami w różnych zespołach.
0: Tak, że...
1: jakiś Cream i tak dalej.
0: A wolisz Unplugged wersję Layli, czy oryginalną?
1: Kurde, Lowkey tam Unplugged.
0: Ja chyba tą albumową akurat, ale...
1: No, ale też jakby ten album jest mega nostalgiczny dla mnie, cały ten Unplugged.
0: Z tą Laylą to jest w ogóle ciekawa historia, nie wiem, czy ją znasz.
1: Że oni nie umieli tego...
0: A nie, że to jest tak, że to jest piosenka o żonie
1: George'a
0: Harrisona właśnie. No. I że Eric Clapton był w niej mega zakochany i napisał...
1: I on potem odbił.
0: I on potem odbił. No, kurde, w sumie żałuję... A w sumie możemy puścić jeszcze George'a Harrisona potem. Znam jedną piosenkę, która się idealnie nada, no to w sumie puściłem o niej dopiero teraz.
1: Dobra.
0: Ale to teraz Eric Clapton.
1: No, to teraz Eric Clapton, hej, hej.

0: Thank you.
1: Brawo, świetnie, brawo, dzięki.

0: Bravo.
1: Thank you.
2: Woohoo!
0: Yes!
3: Yeah!
2: Woo!
0: Yeah!
3: Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!
0: Jeszcze jeden.
3: Ej, wiesz co, jakiegoś zrobiłem mega głupiego?
0: Co?
3: Poszedłem na koncert Miliona Lat Przestępnych i wyszedłem z niego w trakcie i wróciłem potem i myślałem, że już kończą.

0: i możesz robić takie, jakby, że jak tą siarkę dajesz pod wodę, to wtedy ci tak jakby robi takie fontanny z piany białej i domyślasz się, w jakich zastosowaniach gracze Minecraft od razu to użyli.
1: Aha.
0: Wyrzutnia białej piany w grze komputerowej. No, mogło być tylko jedno. Oczywiście chodzi o fajne fontanny i tak dalej. Nie wiem, o czym
1: Ej,
0: coś.
1: nie podoba mi się w takim razie. Minecraft był dla mnie taką. To była taka prosta gra kiedyś,
0: No, w
1: która miała
0: sumie,
1: mega, mało
0: no z
1: mechanik.
0: jednej strony tak, ale z drugiej jakby, jak już się ma tą jedną grę tak długo,
1: No tak,
0: to fajnie
1: czaję.
0: utrzymać ją świeżą, bo to jakby
1: No.
0: zachęca nowych ludzi do grania dalej. A no w sumie nikt nie zmusza cię do grania na nowych wersjach, nie? Możesz
1: No,
0: sobie
1: to
0: wybrać
1: prawda.
0: dowolną
1: Albo w
0: wersję.
1: ogóle. Dobra, to co mi się podoba w tych. Nie wiem, jak jest teraz, ale jakby dokąd ja śledziłem update'y, to mi się podobało to, że one nie wprowadzały. W sensie, że one były takie mega opcjonalne zawsze. Te rzeczy, które tam były dodawane.
0: No,
1: Może poza tym, jakby
0: cave update,
1: update'em z cave'ami i z
0: no.
1: netherem, ale na przykład dużo tych rzeczy. Na przykład, jak oni dodali nowe struktury, chyba 2 lata temu, takie podziemne ruiny, co
0: Z
1: się je.
0: Wardenem?
1: Nie, takie, co się je odkopuje pędzelkiem
0: Aha, okej,
1: archeologicznym.
0: to ja nigdy na to nie trafiłem, nigdy
1: A
0: tego nie użyłem
1: no to jakby wszystko, co jest związane z tym, ma jakby czysto estetyczną funkcję, w sensie jakby to ci nie daje żadnych specjalnych statystyk w grze,
0: No.
1: tak jak na przykład diamentowa zbroja albo netherite'owa. I większość po prostu tych rzeczy, które one dodają, są takie mega opcjonalne dla graczy i jakby i tak jakby zmuszają cię do pracy wyobraźnią, że jakby zdobędziesz jakby jakiś item, który jest trudny do zdobycia właśnie dzięki tym nowym strukturom, które są dodane, ale to jakby do ciebie należy to, jaką ty mu nadasz wartość i czy w ogóle i co z nim zrobisz.
0: To jest trochę piękne.
1: No, to jest myślę, że fajne i nietypowe.
0: Ja pamiętam, jak dodali Wardena w Minecrafcie, to miałem takie, że wow, to jest dosłownie The Last of Us teraz. Nie wiem, czy ty grałeś w The Last of Us.
1: Znaczy nie grałem, ale oglądałem i wiem, że tam chodzi o to, że te zombiaki.
0: Klikacze. Te takie, co nie mają wzroku i
1: No.
0: tylko na słuch. To jest dosłownie to samo.
1: A to w ogóle chyba wszystkie, że wszystkie tam potwory tak działały, czy nie?
0: W The Last of Us?
1: No,
0: Nie,
1: czy
0: tam miałeś
1: niekoniecznie.
0: różne typy zombiaków. Jedne były takie zwykłe, co cię normalnie widziały
1: Aha.
0: i jak cię zauważyły, to od razu się darły i biegły do ciebie. Klikacze miały jakby, że tam już ten grzyb takim zarósł oczy, przez co posługiwały się echolokacją. I właśnie obok nich trzeba było przechodzić tak mega cicho i mega powoli. I to jest tak samo właśnie jak z tym Wardenem,
1: No.
0: nie? Więc to jest, bardzo, bardzo mi się spodobało
1: No, The Last
0: tamto.
1: of Us jest trochę niezłe.
0: No to jest, ja mam nawet dzielę z The Last of Us w ogóle. Tutaj.
1: Aha, wow.
0: Tylko to jest z drugiej części akurat. Ale no The Last of Us, pierwsza część, to jest jedna z moich ulubionych gier kiedykolwiek. I to jest jakby spokojnie 10 na 10. Każdy, kto ma możliwość, polecam. Bo to jest gra zmieniająca życie. Tak jak to jedno tofu.
1: Pycha.
0: No.
1: Dobra, to teraz posłuchamy piosenki od ciebie.
0: Tak. Utrzymamy się w takich starych, rockowych klimatach, znaczy osób związanych z tym rockiem, bo te piosenki już chyba nie są aż takie stare, przynajmniej ich wykonania.
1: Więc jest to post-rock.
0: Wow.
1: No, no
0: No nie, no,
1: właśnie.
0: nie nazwałbym tego akurat post-rockiem, tego, co teraz poleci, a to jest mega przepiękna piosenka, to jest chyba jedyna, którą rzeczywiście znam tak dobrze, George'a Harrisona, I'd Have You Anytime. Życzę miłego odsłuchu.
1: Dobra.

0: doceniam też Davida Bowiego. Ile miałem wtedy lat? 15 lat wtedy. Dużo albumów wyszło w 2018 roku, bardzo dobrych.
1: W 2018?
0: Mhm.
1: To prawda.
0: Nawet ten You Won't Get What You Want wyszło. To jest coś...
1: Albo Hershey.
0: No, no. Dużo, dużo fajnych rzeczy. Oczywiście nie powinienem polecać tego albumu.
1: 2018 to jest nowy 91.
0: Tak. I w sumie chyba, bo ja ostatnio też wróciłem w ogóle do Grand Zero Mixtape problemu. Ja go mam na CD. Bardzo lubię tą płytę. I sobie przypomniałem ostatnio, że w sumie lubię stary problem i sobie słucham teraz cały czas tego, jak jeżdżę na rowerze. I no kurde, dużo, nice. Dużo fajnej muzyki z tamtego czasu jest. No, ale MGMT, When You're Small.

0: Dobra, mało czasu nam zostało, jeszcze no, musimy puścić parę piosenek.
1: Musimy puścić parę piosenek.
0: Dobra, to ja puszczam piosenkę Dorothy Column, Sketch for Summer.
1: Smacznego.
0: Dziękuję. Nawzajem.

0: Anime On.
1: No dobra, dobra.
0: Czy nie? A nie, bo to jest w ogóle długie.
1: Bo trwa 5,5. I właśnie myślałem, że wtedy byśmy mogli.
0: Ja myślałem, że krótsze jest ta nuta.
1: Moglibyśmy dać track na pobudkę teraz ode mnie, a potem na koniec po pożegnaniu się włączyć Anime On.
0: Ej, dobra, to zróbmy tak. To puśćmy jeden track od ciebie.
1: To dla wszystkich dziewczyn, co mają zaburzenia snu albo po prostu rozwalony zegar biologiczny.